0: Wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledczy badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. Wypadł pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo przetargowe pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranego wpływu na wynik postępowania oraz działanie naszego publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego tu na rynku, więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów. Czekają nas 24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.
7: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 6 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech strażaków podtrutych dymem podczas gaszenia ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował o zakończeniu operacji Epicka Furia w Iranie. Koniec z reklamami mięsa czy linii lotniczych w Amsterdamie w ramach walki ze zmianami klimatu. Trzech strażaków zostało podtrutych dymem podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie ponad 150 hektarów lasów w okolicy miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
8: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew, w związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
7: Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna, mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
9: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igraste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
7: Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, w katastrofie zginął pilot. Major rezerwy Michał Fischer mówi, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
10: W nocy w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
7: Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas briefingu w Białym Domu podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran, jak zaznaczył, wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Poinformował też, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
11: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
12: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
11: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
13: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, telefon, smartwatch.
11: Mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
13: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
11: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
7: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw po zakończeniu egzaminów, a dziś maturzyści zmierzą się po 9.

0: z językami obcymi. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze holenderskiej stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga, Harlem i Nijmegen.
1: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
2: No, I'm not gonna stop.
1: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą 10 stopni na północy, 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.

0: Wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledcze badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków, nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. W wypadku tym zginął pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku, więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przewrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów. Czekają nas 24

24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.

0: Wybiła północ. Płonie około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy, zginął pilot maszyny. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Sprawa dotyczy tramwajów śląskich. Śledczy badają też sprawę interwencji posłów w sprawie flag Ukrainy na ratuszu w Cieszynie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Gaszenie pożaru około 100 hektarów lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. W wypadku tym zginął pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku. Więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przewrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów.

0: Czekają nas 24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.
1: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 6 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech strażaków podtrutych dymem podczas gaszenia ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował o zakończeniu operacji Epicka Furia w Iranie. Koniec z reklamami mięsa czy linii lotniczych w Amsterdamie w ramach walki ze zmianami klimatu. Trzech strażaków zostało podtrutych dymem podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie ponad 150 hektarów lasów w okolicy miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew, w związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
1: Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna, mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
3: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, w katastrofie zginął pilot. Major rezerwy Michał Fischer mówi, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
4: W nocy w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
1: Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas briefingu w Białym Domu podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran, jak zaznaczył, wbrew prawu międzynarodowemu, blokował międzynarodowy szlak morski. Poinformował też, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormuz. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
5: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
6: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
5: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
7: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, telefon, smartwatch,
5: mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
7: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
5: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw po zakończeniu egzaminów, a dziś maturzyści zmierzą się po 9:00 z językami obcymi. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze holenderskiej stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga.

0: A Harlem i Nijmegen.
1: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
2: No, I'm not gonna stop.
1: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą 10 stopni na północy, 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.

0: Coś mi nie gra w tej Polsce. Ostatnio jest tu zdeka niemądrzej. Nie chcę obwiniać polskiej kinematografii, ale jak, skoro nawet Patryk Wega ma dość jej. Gwałty w twarz, trochę pewnie to oschłe, ale tu to bene, jeśli pochodzenie masz włoskie. Jeden tip, jak podniecić widownię, do dialogu wrzuć kurwę, zaśmieją się mocniej. Tell me lies, tell me sweet little lies. Drogi rządzie, śpiewaj mi głośniej, bo jeżeli nie wy, to zaśpiewa mi bloger. Chwilę słucham go dla beki, ale weź jakim kosztem mogłem iść na rower, popodziwiać wiosnę mogłem. Iść biegać, przeczytać dziś książkę, ale masochista mózg znów pyta o chłostę. Puszczam mu, jak ta gwiazda znów wzdycha na postęp. Nie zaszczepiłaby syna na ospę, cóż. Może pieniądz woli wydać na pogrzeb. Celebryci wiedzą i potrafią niemal wszystko.
1: Może się nauczą, kiedy nie odzywać się w ogóle, co?

tylko nauczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie, pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę, przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiedz.

0: Lasów w powiecie biłgorańskim potrwa jeszcze kilkanaście godzin. Sytuacja jest dynamiczna, ocenił lubelski komendant wojewódzki strażaków nadbrygadier Zenon Pisiewicz. Dodał, że prace strażakom utrudniają prądy powietrza, które roznoszą ogień. W akcję zaangażowanych jest ponad 300 strażaków z Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wycinają oni las w sąsiedztwie dróg lokalnych i gruntowych, aby zwiększyć pas bezpieczeństwa i zatrzymać rozprzestrzenianie się pożaru. Akcja jest bardzo trudna. Ogień rozgrzewa powietrze, które unosząc się porywa ze sobą płonące fragmenty drzew i przenosi je nawet na kilkaset metrów od pożaru na tereny, które strażakom do tej pory wydawało się bezpieczne. Pożar jest też wierzchołkowy, czyli palą się korony drzew, trudne do gaszenia. Jest także problem z dostarczaniem wody do gaszenia ognia, którą strażacy muszą dowozić, tłoczyć ją na duże odległości albo czerpać się z rzek i zbiorników. Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył jeden śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz potwierdził wieczorem, że jeden z samolotów rozbił się w rejonie akcji. W wypadku tym zginął pilot.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowych w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z funduszy unijnych.
2: O sprawie poinformowało też Centralne Biuro Antykorupcyjne, bo jego funkcjonariusze prowadzą śledztwo w sprawie zmowy przetargowej pod nadzorem Europejskiej Prokuratury. Chodzi o korupcję czynną i bierną, nadużywanie uprawnień, wywieranie bezprawnego wpływu na wynik postępowania przetargowego oraz działanie na szkodę interesu publicznego. Dotychczasowe ustalenia śledztwa wskazują na układ korupcyjny w spółce. Dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie, co miało zagwarantować przyznanie jej kontraktu na modernizację śląskich tramwajów.
0: A tę informację zebrała Beata Płomecka. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta. Jednocześnie ruszyły też prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma także wrócić ruch samochodowy. Mieszkańcy są zadowoleni z tej decyzji.
3: Miasto przecięte na pół, więc w tej sytuacji, skoro się to otworzyło, to dla ludzi będzie lepiej, byleby było bezpiecznie.
4: A liczy pani też na to, że tramwaje i samochody też wrócą?
3: Musiałoby to tak być właśnie w sposób oficjalny stwierdzone, że technicznie można i wtedy miasto odżywa, bo teraz widzi pani to dookoła wszystko podlikwidowane, sklepy.
4: O estakadę pytam, przeszedł pan pod?
5: Pierwszy raz od dawnego czasu. Mieszkam tu na rynku, więc to szalenie utrudniało w ogóle życie. Poumierały te sklepy. No nie wiem, czemu nie można było od razu zarządzić to, co jest dzisiaj.
6: Szłam jeszcze naokoło, nawet nie wiedziałam, że można przejść. Mnie nie przeszkadzało akurat to, że trzeba przechodzić dookoło. Jak musiało się chodzić, to się robiło kroki, jak najbardziej trudno.
0: Po zakończeniu prac zabezpieczających może też zostać przywrócony w tym miejscu ruch tramwajowy, ale będzie to wymagało korekt rozkładów jazdy. Cieszyńska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie posłów, którzy zdjęli flagi Ukrainy z tamtejszego ratusza. To efekt decyzji sądu w Bielsku-Białej, który nakazał śledczym zająć się sprawą po wcześniejszej odmowie ze strony policji. Chodzi o wydarzenia z 11 lipca ubiegłego roku. Dwóch parlamentarzystów, Bronisław Foltyn oraz Roman Fritz, usunęło wtedy ukraińskie barwy z budynku, zastępując je polskimi flagami. Tłumaczyli to interwencją poselską w Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Burmistrz Cieszyna uznała jednak takie działania za kradzież i zawiadomiła służby. Postępowanie jest prowadzone pod kątem kradzieży z włamaniem oraz publicznego znieważenia symboli obcego państwa. Jak informuje prokuratura, na tym etapie nikt nie usłyszał zarzutów, a śledczy są w trakcie przesłuchań i zbierania materiałów. Czekają nas 24 godziny ze zmienną i niespokojną pogodą, nocne zachmurzenie i wiatr, a w ciągu dnia burze z opadami do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr, który w nocy będzie bardzo silny, w czasie burz może gwałtownie przyspieszyć do 60 km na godzinę. W nocy minimalnie 12-15 stopni na termometrach, a w ciągu dnia nawet 25.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 6 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech strażaków podtrutych dymem podczas gaszenia ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował o zakończeniu operacji Epicka Furia w Iranie. Koniec z reklamami mięsa czy linii lotniczych w Amsterdamie.

0: w ramach walki ze zmianami klimatu. Trzech strażaków zostało podtrutych dymem podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie ponad 150 hektarów lasów w okolicy miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
1: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną Wojewody Lubelskiego wiemy, że płoną czubki drzew. W związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
0: Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna, mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
0: Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy, w katastrofie zginął pilot. Major rezerwy Michał Fischer mówi, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
3: W nocy w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
0: Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył śmigłowiec i trzy samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas briefingu w Białym Domu podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran, jak zaznaczył, wbrew prawu międzynarodowemu blokował międzynarodowy szlak morski. Poinformował też, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
4: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
5: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów,

0: A komisja egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstw po zakończeniu egzaminów. A dziś maturzyści zmierzą się po 9:00 z językami obcymi. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze holenderskiej stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga, Harlem i Nijmegen.
1: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
2: No, I'm not gonna stop.
1: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą 10 stopni na północy, 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.

0: Przed południem Sąd Okręgowy w Częstochowie ma wydać wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi w rodzinie Magdaleny i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamila. Parze grozi dożywocie. Jest podejrzenie płatnej protekcji i wniosek Europejskiej Prokuratury o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Chodzi o śledztwo związane z modernizacją linii tramwajowej w województwie śląskim. W komunikacie Europejskiej Prokuratury nie podano, o jakiego posła chodzi. Władze Chorzowa częściowo zezwoliły na przywrócenie ruchu pieszych pod estakadą w centrum miasta, a jednocześnie ruszyły prace zabezpieczające, dzięki którym wkrótce pod obiektem ma wrócić ruch samochodowy i tramwajowy. Prezydent Bytomia zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie podejrzenia fałszerstwa. Chodzi o podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym odwołania go ze stanowiska. Komisarz wyborczy odrzucił wniosek, bo niemal 40% podpisów było nieważnych, głównie z powodu braku odpowiednich praw wyborczych. Na kartach z podpisami znajdowały się też dane niemal 200 osób nieżyjących.
1: Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 6 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Trzech strażaków podtrutych dymem podczas gaszenia ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Szef amerykańskiej dyplomacji poinformował o zakończeniu operacji Epicka Furia w Iranie. Koniec z reklamami mięsa czy linii lotniczych w Amsterdamie w ramach walki ze zmianami klimatu. Trzech strażaków zostało podtrutych dymem podczas akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Płonie ponad 150 hektarów lasów w okolicy miejscowości Kozaki. Z ogniem walczy prawie 400 strażaków. Działania mogą potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka podkreśla, że na razie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców.
2: Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, dla budynków. Ten las i ten pożar rozprzestrzenia się w kierunku dalszym, ale nie dochodząc na chwilę obecną do żadnych zabudowań. Z informacji uzyskanych przez Straż Pożarną wojewody lubelskiego wiemy,

0: że płoną czubki drzew, w związku z tym ten pożar rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko. Na chwilę obecną nie mamy informacji o konieczności ewakuacji mieszkańców.
1: Akcja gaśnicza jest niezwykle trudna, mówi komendant Lubelskiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Zenon Pisiewicz.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igraste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. W katastrofie zginął pilot, major rezerwy. Michał Fischer mówi, że taki rodzaj lotów jest bardzo trudny.
3: W nocy, w warunkach widzialności wzrokowej, a tak się gasi pożary, czyli VFR, minimalna wysokość lotu w przestrzeni powietrznej klasy G, jakim jest tam rejon Biłgoraju, jest 300 metrów. Zejście do gaszenia pożaru wymaga zniżenia się na 30-50 metrów.
1: Do zapadnięcia zmroku w gaszeniu pożaru uczestniczył śmigłowiec i 3 samoloty, tak zwane dromadery, które dokonały łącznie 5 zrzutów wody. Stany Zjednoczone zakończyły operację Epicka Furia. Jej miejsce zajął projekt Wolność, który jest całkowicie defensywny, ogłosił sekretarz stanu Marco Rubio. Podczas briefingu w Białym Domu podkreślił, że USA osiągnęły wszystkie cele, a nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormuz dla statków handlowych jest ściśle obronna. Marco Rubio powiedział, że nie ma zgody na to, by Iran, jak zaznaczył, wbrew prawu międzynarodowemu, blokował międzynarodowy szlak morski. Poinformował też, że w wyniku irańskich ataków na statki handlowe zginęło dotąd 10 marynarzy. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormus. Policja ostrzega maturzystów przed fałszywymi przeciekami z kolejnych etapów egzaminu dojrzałości. Podkreśla, że oszuści w internecie nie oferują prawdziwych tegorocznych arkuszy egzaminacyjnych.
4: Śpiewanie barki czy hitów polskiego rapu to jeden z wymogów oszustów, którzy rzekomo oferują maturzystom przecieki z arkuszy egzaminacyjnych. Prawda jest inna.
5: Osoby, które obiecują dostęp do takich tajnych materiałów, najczęściej próbują wyłudzić pieniądze lub dane osobowe.
4: Mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji. Tymczasem następny dzień arkusze pojawiły się w sieci, ale kilka minut po rozpoczęciu egzaminu. Chociaż w tym przypadku to raczej dane wyniesione przez maturzystów, którzy weszli na salę tylko po to, żeby zrobić zdjęcia arkuszom, ale sami nie mieli zamiaru kończyć pisać egzaminu.
6: Samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego, telefon, smartwatch,
4: mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: I już te osoby nie będą mogły poprawiać matury w tym roku, tylko dopiero w przyszłym roku.
4: Tak czy inaczej, takie przecieki po rozpoczęciu egzaminu nie wymagają powtórzenia matur dla większej liczby osób. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna zamierza złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstw po zakończeniu egzaminów. A dziś maturzyści zmierzą się po 9:00 z językami obcymi. Amsterdam zakazał w miejscach publicznych reklam mięsa i produktów wykorzystujących paliwa kopalne. Władze holenderskiej stolicy chcą w ten sposób walczyć ze zmianami klimatu. Wcześniej podobne przepisy wprowadziły Haga, Harlem i Nijmegen.
7: Z przystanków i billboardów zniknęły reklamy linii lotniczych, samochodów na benzynę oraz hamburgerów.
8: No, I'm not gonna stop.
7: Nie przestanę jeść mięsa, to nie działa w ten sposób, mówiła mi mieszkanka Amsterdamu. Władze miasta mają ambitny plan, aby w ciągu najbliższych 25 lat osiągnąć neutralność węglową i ograniczyć spożycie mięsa przez mieszkańców o połowę. Chcą go zrealizować poprzez wpływanie na wybory konsumentów. Zakaz reklam krytykują producenci mięsa i agencje turystyczne, uznając go za ograniczanie wolności handlowej. Haga, która podobny przepis wprowadziła w zeszłym roku, wygrała w sądzie postępowanie uproszczone. Sędzia uznał zakaz za dopuszczalny, ale ostateczną opinię wyda po dokładnej analizie sprawy. Na razie jest to sygnał dla innych miast, że mogą wprowadzać podobne rozwiązania. Zamiast zakazywać, lepiej jest promować zdrowe opcje, na przykład brokuły. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Środa pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie także burze. Termometry pokażą 10 stopni na północy, 23 w centrum, do 27 na południowym wschodzie.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę

0: A do 7.5 godziny skrót najważniejszych informacji w Radiu Katowice. Piotr Pagieła, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy mają dziś usłyszeć wyroki. Sprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami od 30 czerwca ubiegłego roku. Więcej na ten temat w Kurierze o 7.00. Jeszcze przez godzinę na południu województwa śląskiego obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 35 km na godzinę, lokalnie w porywach do 70 km na godzinę. 7 osób zatrzymali śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości pseudokibiców. Prokuratura postawiła im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, udziału w bójce czy obrotu narkotykami. Maturzyści przystąpią dziś do

0: kolejnego egzaminu, tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 6:00, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
2: Pożar w lasach pod Biłgorajem przestał się rozprzestrzeniać. Wczoraj rozbił się tam samolot gaśniczy, pilot zginął.
3: Koniec wojny z Iranem ogłasza szef amerykańskiej dyplomacji. Kwestie nuklearne i cieśniny Ormus mają zostać rozwiązane przez negocjacje.
2: Premier apeluje do opozycji o poparcie przepisów chroniących inwestorów na rynku kryptowalut.

0: wiele godzin, a nawet kilka dni. Ogień tli się pod ściółką i może wydostać się na powierzchnię. W tym przypadku przydadzą się kamery termowizyjne.
1: Wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia.
0: Dodaje minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Pożar lasu nie zagraża mieszkańcom okolicznych miejscowości. Józefów, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Na miejscu pożaru doszło do tragedii. Samolot gaśniczy Dromader z nieznanych przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot. Okoliczności katastrofy wyjaśniają prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
3: Komisja Europejska zatwierdziła umowę z Polską w sprawie programu SAFE. Dokument zostanie podpisany w piątek.
2: Zależy nam na czasie. Pieniądze z SAFE to szansa na rozwój dla polskich firm zbrojeniowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
4: To jest i szansa na zwiększenie zatrudnienia, na rozwój technologii, na inwestycje, no i na to, żeby polska armia była po prostu dobrze wyposażona. Przypominam, że znaczna część programu SAFE będzie wydawana na nowe technologie.
3: W ramach programu SAFE Polska przeznaczy na obronność prawie 44 miliardy euro.
2: Operacja Apicka Furia rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi dobiegła końca, oświadczył szef amerykańskiej dyplomacji.
3: Marco Rubio podkreślił, że priorytetem dla USA jest obecnie ponowne otwarcie cieśniny Ormus.
5: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasu wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił Kongres. Ten etap mamy już za sobą. Przechodzimy teraz do projektu Wolność. Kontynuował, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta, której celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę, i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie Zonda Krypto zrezygnował z prowadzenia śledztwa.
3: Sławomir Sola miał mieć kontakty służbowe i towarzyskie z pracownikami giełdy, poinformował rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach Michał Binkiewicz.
6: Prokurator uzasadnił swój wniosek między innymi wyrażoną obawą co do bezstronności. Wskazał przy tym na utrzymywanie kontaktów służbowych oraz towarzyskich z pracownikami Zonda Krypto. Naprowadzone okoliczności mogłyby w ocenie pana prokuratora budzić wątpliwości co do jego bezstronności.
2: Zaostrzenie kar za oszustwa związane z kryptowalutami zapowiedział premier. Nowy projekt ustawy ma trafić do Sejmu jeszcze w tym tygodniu.
3: Donald Tusk zaapelował do wszystkich sił politycznych o poparcie przepisów chroniących inwestorów.
7: I to jest mój apel ostatni do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mencena czy Bosaka. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad. Aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji. Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki.
2: Do tej pory prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował uchwalone przez Sejm ustawy dotyczące regulacji rynku kryptoaktywów.
8: Klimat.
3: W Chełmie jakość powietrza jest dostateczna, w Oświęcimiu umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 16% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
2: W południowej Polsce zagrożenie pożarowe w lasach jest duże, w północnej średnie, małe w Wielkopolsce, na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej części Warmińsko-Mazurskiego.
3: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże i może popadać przede wszystkim na Pomorzu. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe również burze, choć tego deszczu to wciąż o wiele za mało. Na Pomorzu będzie chłodno, jak na maj, bo do 10 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach powyżej 20, a najcieplej ma być niestety właśnie tam, gdzie trwa wielki pożar lasu, na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia, do 28 stopni. Środa, 6 maja.
11: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Sporo samochodów jest już na wlocie do Katowic od Sosnowca drogą 86. Ciasno też na węźle Bagienna na pasach do Sosnowca. Zakorkowany zjazd z autostrady A4 na Mikołowską i na Francuską. Zderzak w zderzak jadą kierowcy pod katowickim dworcem. Nogę z gazu zdejmują kierowcy także na Wiślance, na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu.

skrzyżowaniu przy centrum handlowym. Zwalnia wyjazd z Tychów w stronę Katowic. Korek jest na wysokości Czułowa. W Tychach ciasno też na drodze 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Nasz słuchacz przekazuje natomiast o kolizji na drodze 44 w Bieruniu Nowym. Doszło do niej na rondzie i tam trzeba zachować ostrożność. Kierowcy informują też o kolizji na drodze 78 przy wlocie do Gliwic od Knurowa. W Gliwicach ciasno też na tej trasie przy wylocie w stronę Rybnika. 691 400 400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: Jest 7.30, a więc skrót najważniejszych informacji. Piotr Pagieła.
1: Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, ale też znęcanie się nad nim. Świętochłowice odwołają się od negatywnej opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok. Wystawiła ją Regionalna Izba Obrachunkowa. Jako powód wskazała większy od zakładanego deficyt budżetowy oraz pokrycie zaistniałej różnicy pieniędzmi z podatku dochodowego. Z bezpłatnych badań mammograficznych można skorzystać dziś w Sosnowcu. Taką możliwość będą miały ubezpieczone kobiety w wieku od 45 do 74 lat, które nie były leczone z powodu raka piersi. Badania będą wykonywane w mammobusie przy Alei Mileckiego od 9 do 17. Zadania sprawdzające słuchanie, czytanie, znajomość gramatyki i pisanie. Z tym dziś zmierzą się maturzyści na pisemnym egzaminie z języka obcego. Do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% wybrało angielski.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 maja, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Policyjne Black Hawki włączyły.

0: Włączają się w akcję gaszenia pożarów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
1: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy z funduszu SAFE.
0: Dziś w Senacie informacja koordynatora służb specjalnych na temat zonda krypto.
2: Jak ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
1: 400 strażaków uczestniczy w akcji gaszenia pożaru lasu niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Płonie 250 hektarów lasów na terenie nadleśnictwa Józefów. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Na miejscu pracują drony, które dokonują przeglądu sytuacji.
0: O aktualnej sytuacji mówił w porannym. Zapraszamy do Trójki rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Zobaczymy, jak się rozwinie dzisiejszy dzień. Czy będą porywy wiatru, czy tylko wysoka temperatura. Miejmy nadzieję, że ten pożar już nie będzie się rozwijał. Trwają też prace przez nadleśnictwa, aby pożar nie rozprzestrzenił się na przyległe tereny. Cały czas sytuacja jest dynamiczna i prowadzimy intensywne działania. Cały czas jest to monitorowane, jest bardzo obszerny teren, dodatkowo trudno dostępny. Pożar całkowity drzewostanu, kiedy z procesem spalania jest objęty cały przekrój pionowy lasu. To jest najbardziej niebezpieczna sytuacja, ponieważ temperatura w takim pożarze może sięgać nawet 1200 stopni. Prędkość kilkanaście kilometrów na godzinę, jeżeli ten pożar wierzchołkowo się przemieszcza.
0: Policyjne Black Hawki ruszają do akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim.
1: Ogień się nie rozprzestrzenia, ale cały czas są zarzewia w trudnych miejscach dotarcia, powiedział kilkanaście minut temu na briefingu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało. No liczymy na to, że tak jak powiedziałem, wprowadzenie śmigłowców, tak jak planowaliśmy od wczesnych godzin rannych, pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia.
0: Strażacy podkreślają, że ogień nie stwarza zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
1: Wczoraj wieczorem podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot Dromader. Zginął pilot maszyny. Okoliczności katastrofy wyjaśniają prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
0: Polska jest pierwszym krajem, który uzyskał zgodę Komisji Europejskiej dla umowy pożyczkowej z funduszu na dozbrajanie SAFE. Nasza brukselska korespondentka informowała wczoraj o pomyślnym zakończeniu przez unijnych komisarzy pisemnej procedury.
1: Później tę informację potwierdził wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 1/3, bo 43 miliardy 700 milionów euro.
5: Zgoda Komisji Europejskiej otwiera drogę do podpisania umowy w piątek w Warszawie, a potem do przelania Polsce zaliczki w wysokości 6,5 miliarda euro.
6: Jest wielką szansą dla rozwoju naszego przemysłu.
5: Tak o funduszu na dozbrajanie SAFE mówił wczoraj rzecznik rządu Adam Szłapka.
6: My musimy po prostu wydawać sporo na obronność. Też musimy zwiększać nasze możliwości produkcji. Polskie firmy zbrojeniowe muszą otrzymywać zamówienia, a te zamówienia można realizować właśnie z pieniędzy europejskich.
5: Program SAN i potwór Sternowy. Piorun ze Skarżyska Kamiennej czy okręt ratownik z PGZ Stocznia Wojenna w Gdyni. Wiele, wiele więcej zamówień coraz bliżej skomentował na portalu X wicepremier szef MON. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Rząd pracuje nad trzecim projektem ustawy w sprawie kryptowalut. Jeszcze w tym tygodniu ma on trafić do Sejmu.
1: Dziś w Senacie minister sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych mają przedstawić informacje na temat zonda krypto, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Są jeszcze pewne informacje, które jeżeli miałyby być nam przekazane, trzeba by skorzystać z trybu niejawnego. Tutaj względy także bezpieczeństwa państwa polskiego wchodzą. Wiemy już dzisiaj, że pieniądze na giełdy kryptowalutowe w Polsce płynęły ze wschodu szerokim strumieniem. I zapewniam wszystkich, że jak ruski daje pieniądze, to nie daje ich altruistycznie.
0: W śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Katowicach liczba pokrzywdzonych przez zonda krypto przekroczyła 1000 osób. Według szacunków prokuratury straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
1: Według Gazety Wyborczej polskie służby ustaliły, że giełdę kryptowalut od kilku lat kontrolowała rosyjska mafia powiązana z Władimirem Putinem. O 8.13 gościem rozmowy politycznej w Trójce będzie wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy.
0: Dziś pisemna

0: Doszło. Dariusz Urbanowicz, Teraz i Sport. Dzień dobry.
1: Mamy już pierwszą zagadkę rozwiązaną. Dzień dobry, dzień dobry. To Arsenal zagra w finale Ligi Mistrzów UEFA. Wczoraj w Londynie kanonierzy pokonali 1-0 Atletico Madryt po golu Bukayo Saki zdobytym w 44 minucie. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. Kto dołączy do Arsenalu? Okaże się dziś wieczorem. Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Liczymy na ostrą strzelaninę, bo przed tygodniem w Paryżu padło aż 9 bramek. PSG wygrało wtedy 5-4. Polska przegrała z Kazachstanem 2-3 na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Nasi hokeiści długo prowadzili po kuriozalnym golu Patryka Wronki, opowiada wieloletni bramkarz reprezentacji Polski Przemysław Odrobny.
2: Krążek odbił się od pleksy, wrócił do bramki po prawej ręce kazachskiego bramkarza, który na co dzień również występuje w lidze KHL, wtoczył się do bramki i tak naprawdę przez większą część tego spotkania to my wygrywaliśmy i to Kazachstan nacierał, a my się broniliśmy. Kazachstan oddał dużo więcej tych strzałów, wiele z nich było niecelnych. Bardzo dużo również było zblokowanych przez naszych skrzydłowych, którzy świetnie podchodzili pod ich obrońców i przez naszych obrońców. Bardzo dobra dyspozycja w bramce Tomasza Fucika również trzymała nas długo w meczu.
1: Kazachowie wyrównali i wyszli na prowadzenie dopiero w końcówce. Ukraina niespodziewanie pokonała Francję, a Japonia w dogrywce Litwę. Jeśli Kazachstan wygra pozostałe spotkania i my wygramy z Japonią i Litwą, mamy szansę na awans do elity, ale bez kalkulatora ani rusz. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w nieolimpijskiej konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Teraz Vuelta a España Femenina i meta w A Coruña. Do przejechania kolarki miały 121 km i blisko 2000 metrów przewyższenia. Katarzyna Niewiadoma Finney dojechała do mety na 11 miejscu. 30 była Karolina Perekitko, 51 Marta Jaskulska, a 81 Agnieszka Skalniak-Sójka. Niewiadoma jest 12 w generalce, liderką Niemka Franciszka Koch, ale wczorajszy etap wygrała francuska Cédrine Carbol, która oderwała się na 4 sekundy od peletonu.
0: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże i może popadać przede wszystkim na Pomorzu. Tam prognozowane są opady jednostajne. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe również burze. Na Pomorzu, jak mówiłem, deszczowo, ale też chłodno, bo do 10 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach powyżej 20, a najcieplej ma być na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia do 28 stopni. Jest 8 po 7.
3: Bardzo ciekawie wyglądają te preferencje i marzenia motoryzacyjne przy podziale na panie i panów. To jeszcze państwu o tym opowiem. Tymczasem Wojciech Skowroński, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie o poranku. Spoglądam na prognozę długoterminową, to znaczy tę obejmującą 3 najbliższe dni. No i zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale nie intensywne.
3: Czyli kabrio nie bardzo,
4: ale czasie. Zmierzam do tego, że ten deszcz by nam bardzo się przydał. Natomiast, no rzeczywiście, coś tam się pojawi, natomiast nie będą to raczej intensywne opady deszczu.
3: To niedobrze.
4: No właśnie. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane na krańcach północnych regionu. Popołudnie wieczorem właśnie przelotne opady deszczu, ale przelotne to oznacza, że tu popada, tam nie popada i to raczej chwilowe będzie. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie mamy w tej chwili 1005 hektopaskali mierzone w Katowicach, a temperatura około 16 stopni. Noc ze środy na czwartek. No i tutaj to zachmurzenie będzie różne. Od małego podłuża lokalnie możliwe znowu przelotne opady deszczu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie, ale trzeba się na te opady przygotować. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, czyli też nocka będzie bardzo taka przyjemna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nadal będzie stabilne od 1006 do 1007 hektopaskali. W czwartek znów taka sytuacja, że to będzie wszystko takie zróżnicowane. To zachmurzenie będzie od umiarkowanego po całkowite. Wieczorem lokalnie możliwe będą i znów to słowo przelotne.

0: jutro po południu, dziś po południu, a jutro w ciągu dnia zabrać ze sobą parasol, bo mogą zdarzyć się opady, po prostu.
1: Ale ja mam informację, że na północy Polski, nad morzem, że tam troszkę tam popadało tak dość intensywnie, mocno i się tam pochłodniało i wilgoć nastała tam po prostu ogólna. I teraz
0: jest
1: tak.
0: Wilgoć nastała, to prawda? Mm-hmm.
1: I teraz tak, jeżeli Ziemia jest kulą, prawda, a jest, no nie?
0: No niektórzy twierdzą, że nie.
1: Nie, ale okej, okay, trzymajmy się jednak faktów. Ziemia jest kulą, dobra, tak. No to logiczne jest, że ta woda tam z północy na dół, nie? To nie działa, tak? No,
0: tak, myśląc w prosty sposób, to...
1: Że jak tam na górze kuli popada, tak, to troszkę to spłynie tu...
0: Obleje i tutaj na tym południu nam się dostanie to, co tak spłynie po całości.
1: Nie? Nie działa, tak?
0: No, teoretycznie muszę to sprawdzić.
1: No właśnie.
0: To jest bardzo, bardzo intrygujące. Jak to spływa?
1: No,
0: Po nas to nie spływa, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację dla Państwa, specjalnie oczywiście.
1: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice
0: tak
1: po godzinie 10. Do usłyszenia z Wojtkiem Szymańskim.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Ze sporymi korkami muszą się liczyć kierowcy w Katowicach. Słuchacze przekazują, że do stłuczki doszło na autostradzie A4 w rejonie komendy policji. Korek jest tam na pasach do Wrocławia. Sznur samochodów na zjeździe za czwórki na Mikołowską i Francuską, wjeżdżający do centrum Tatejską od Gliwic, zwalniają już na wysokości osiedla Tysiąclecia. Korek na drodze 86 na pasach do Sosnowca, a zwolnić trzeba już na węźle Murckowska. Wcześniej wjeżdżający od Tychów zwalniają między Murckami a Giszowcem. Z kolei wjeżdżający tą drogą od Sosnowca z tłokiem muszą się liczyć na wysokości samego Sosnowca. Korek na Wiślance na granicy Mikołowa i Katowic. W Katowicach ciasno na Wiślance od ronda Wośb do pętli Brynowskiej. Zakorkowany także przejazd przez tak zwane Trzy Górki, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691 404 czekamy na sygnały z dróg regionu.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Do 9.30 godziny skrót najważniejszych informacji Piotr Pagieła.
1: Częstochowski sąd ma dziś wydać wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B. oskarżonych w związku ze śmiercią 8-letniego Kamilka. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Kamil zmarł w maju 2023 roku w szpitalu po ponad miesiącu walki o jego życie. Ruszają dni Narodowego Centrum Nauki w Katowicach. To impreza, która odbywa się już po raz 12. Co roku w innym ośrodku akademickim. To 2 dni debat, paneli i spotkań. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny oraz przylegający do niego warsztat. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Tarnowskie Góry w tym roku już po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła 8, dziś środa, 6 maja. A na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: RCB ostrzega mieszkańców okolic Biłgoraja przed szkodliwym dymem. Strażacy walczą z pożarem w Puszczy Solskiej. Za chwilę relacja naszego reportera.
4: Gotowość do rozmów pokojowych z Ukrainą deklaruje rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
3: W Częstochowie dziś ogłoszenie wyroku w sprawie o spowodowanie śmierci 8-letniego Kamilka.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Strażacy walczą z ogniem, który strawił 250 hektarów lasów w nadleśnictwie Józefów.
3: Aby zdławić pożar, trzeba będzie wykorzystać lotnictwo i dotrzeć ze środkami gaśniczymi do zarzewi ognia zlokalizowanych w trudnym, bagiennym terenie. Na miejscu jest Michał Makowski. Michale, jak wygląda sytuacja?
5: Cóż, do akcji już ruszyły śmigłowce, w tym policyjne Black Hawki. Wkrótce dołączą do nich również samoloty gaśnicze Dromader. Dowódcy akcji podmieniają strażaków, którzy pracowali wczoraj cały dzień i całą noc. Wkrótce dojedzie 58 świeżych zastępów, które czekają kolejne ważne zadania, na przykład przebudowa linii przeciwpożarowych. Bardzo groźny pożar wierzchołkowy właściwie już się skończył, ale ryzyko rozprzestrzeniania się ognia dalej istnieje, powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
6: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
5: Najbliższe godziny będą kluczowe dla dalszego przebiegu akcji, również ze względu na warunki atmosferyczne. Spodziewamy się zmiany kierunku wiatru, co może utrudnić działania strażaków. No i przypomnijmy, że wczoraj podczas gaszenia pożaru zginął pilot samolotu Dromader. Śledztwo dotyczące katastrofy przeprowadzą prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
4: Mówił Michał Makowski, dziękujemy za te relacje.
3: O gotowości do rozmów pokojowych z Ukrainą poinformowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u.
4: Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni.
7: Wołodymyr Zełenski, zapowiadając rozejm, podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich kilkunastu godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowość

0: na okupowanym Krymie, w tym Dżanko i Sewastopol. To na razie niepełna informacja o nocnych wydarzeniach na froncie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Częstochowski sąd ma dziś ogłosić wyrok w sprawie Dawida i Magdaleny B., oskarżonych o spowodowanie śmierci 8-letniego Kamilka. Śledczy oskarżyli mężczyznę o zabójstwo 8-latka, znęcanie się nad nim i jego bratem. Matce chłopca zarzucono pomocnictwo.
2: Oskarżycielką posiłkową w procesie jest siostra 8-latka. Jak mówiła Magdalena Mazurek, docierały do niej informacje, że w domu Kamila i jego brata dzieje się coś złego.
3: Zaufam instytucjom, że coś z tym zrobią, skoro były prośby o to, żeby zabrać dzieci z tego domu. Bardzo żałuję, obwiniam siebie i będę do końca życia. Dla mnie to jest kara, że jestem też winna temu tak naprawdę, że no nic nie zareagowałam.
1: Zdaniem prokurator Moniki Ryszkiewicz-Jakubowskiej ta sprawa może mieć wpływ na ochronę dzieci w Polsce.
4: Żeby był nadzór, dozór takich rodzin z pewnymi dysfunkcjami, żeby instytucje do tego powołane miały większe możliwości dozorowania takich rodzin.
1: Kamil zmarł w maju 2023 roku po ponad miesiącu walki lekarzy o jego życie. Po tej tragedii zmieniono przepisy ustawy mające na celu lepszą ochronę dzieci.
2: Dziś trzeci dzień matur, czyli pisemny egzamin z języka obcego. W mediach pojawiają się doniesienia o przeciekach czy arkuszach egzaminacyjnych w internecie.
1: Specjaliści mówią, że najnowsza technologia faktycznie może pomóc w oszukiwaniu, ale przede wszystkim jest to nieuczciwe, a poza tym bardzo ryzykowne.
5: My name is Bond, James Bond.
6: Dziś nie trzeba być Bondem czy innym filmowym bohaterem, żeby poczuć się jak agent.
7: Ponieważ mamy dostęp do całej wiedzy ludzkości z bardzo małych urządzeń.
6: Mówi dziennikarz technologiczny Paweł Pilarczyk. I pokusę użycia takich gadżetów ma pewnie nie jeden maturzysta.
7: Mamy również okno na świat z poziomu chociażby smartwatchy, albo słuchawek, albo specjalnych okularów, które mają wbudowane kamery, mają wbudowane głośniki i niektóre nawet mają wbudowaną łączność GSM.
6: Ale lepiej tego nie próbować, mówi aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
8: Może mieć poważne skutki, od unieważnienia egzaminu, aż po dalsze konsekwencje prawne.
6: A sam szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski dodaje.
9: Dyrektorzy szkół unieważnili egzamin maturalny ze względu na samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego.
6: Maturzysto pamięta jednak, że Bond był agentem nie tylko ze względu na gadżety, ale bardziej, bo umiał używać swojej głowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Parafrazując słynne powiedzenie, ściąganie to błąd, duży błąd.
2: Podczas matury samo wniesienie na salę elektroniki, takie jak smartfon czy smartwatch, może poskutkować oblaniem egzaminu.
1: To był Serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Bardzo mi się podoba taki język komunikatów, urządzenie telekomunikacyjne.
12: A czy maskotka jest urządzeniem?
11: Nie wiem, jeśli ma tam, jeśli łączy się z siecią.
12: Jeśli ma pozytywkę.
11: Dariusz Urbanowicz i sport.
12: Arsenal pokonał w Londynie Atletico Madryt 1-0, dzięki czemu awansował do finału Ligi Mistrzów UEFA. W półfinale tym padła tylko jedna bramka autorem skutecznej dobitki Bukayo Saka. Dziś o 21:00 pierwszy gwizdek drugiego półfinału. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain. Przed tygodniem górą byli Paryżanie 5-4. Mają więc jednego gola przewagi w dwóch meczu. Kwestia awansu wydaje się otwarta z delikatnym wskazaniem na Bayern, twierdzi sława polskiej piłki Zbigniew Boniek.
13: Atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowie, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, na to byś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4, także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej, wszystko może się wydarzyć, aczkolwiek znając tą niemiecką Kinderstube, troszeczkę 55-45 dla Bayernu.
12: A teraz hokej i Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polacy ulegli Kazachstanowi 2-3. Nasi długo prowadzili po golu Patryka Wronki. Drugą bramkę zdobył Patryk Krężołek. Czy z dwoma porażkami mamy jeszcze szansę na awans do elity? Wyjaśnia autor książki Cuda na kiju o historii polskiego hokeja Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
14: W polskim hokeju jesteśmy przyzwyczajeni do liczenia, do sięgania po kalkulatory i do tego, że w końcówce turniejów mistrzowskich trzeba policzyć różne zależności, żeby dowiedzieć się, co musi się stać, aby Polacy awansowali. W tym momencie wydaje się to dosyć proste, przynajmniej w teorii. Otóż Kazachstan musi wygrać swoje dwa ostatnie spotkania i my musimy wygrać swoje dwa ostatnie spotkania i wtedy wszystko dobrze się dla nas zakończy.
12: Niby proste. Ukraina wygra.

0: Duże, zwłaszcza na północy kraju, i to tam może popadać przede wszystkim na Pomorzu. W prognozie są opady jednostajne dla Pomorza. I też na Pomorzu będzie dziś najchłodniej, do 10 stopni Celsjusza, w pozostałych regionach powyżej 20, a najwięcej, bo 28 stopni na południowym wschodzie kraju.
1: Autopromocja.
2: Bardzo ciekawie wyglądają te preferencje i marzenia motoryzacyjne przy podziale na panie i panów. To jeszcze państwu o tym opowiem. Tymczasem Wojciech Skowroński, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie o poranku. Spoglądam na prognozę długoterminową, to znaczy tę obejmującą 3 najbliższe dni. No i zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale nie intensywne.
2: Czyli cabrio nie bardzo.
3: Cabrio nie bardzo, ale zmierzam do tego, że ten deszcz by nam bardzo się przydał. Natomiast, no, rzeczywiście coś tam się pojawi, natomiast nie będą to raczej intensywne opady deszczu.
2: To niedobrze.
3: No właśnie. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane na krańcach północnych regionu. Popołudnie, wieczorem właśnie przelotne opady deszczu, ale przelotne to oznacza, że tu popada, tam nie popada i to raczej chwilowe będzie. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie mamy w tej chwili 1005 hektopaskali mierzone w Katowicach, a temperatura około 16 stopni. Noc ze środy na czwartek. No i tutaj to zachmurzenie będzie różne. Od małego po duże, lokalnie możliwe znowu przelotne opady deszczu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie, ale trzeba się na te opady przygotować. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, czyli też nocka będzie bardzo taka przyjemna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nadal będzie stabilne od 1006 do 1007 hektopaskali. W czwartek znów taka sytuacja, że to będzie wszystko takie zróżnicowane. To zachmurzenie będzie od umiarkowanego po całkowite. Wieczorem lokalnie możliwe będą, i znów to słowo, przelotne opady deszczu. Bo gdyby było zaznaczone, że będą to opady deszczu na przykład w całym regionie, to już wiemy, że one będą dłuższe, ale to słowo przelotne oznacza, że popada, i to popada raczej krótko, no ale na szczęście lepsze to niż nic,
2: no,
3: prawda?
2: Właśnie.
3: W obecnej sytuacji. Nieco chłodniej w czwartek do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ciśnienie wzrośnie do wartości 1012 hektopaskali. Proszę państwa, na bieżąco będę monitorował tę sytuację, bo może zdarzyć się tak, że te opady ze sprawą tego frontu, który do nas zawita, no przeistoczą się w takie bardziej intensywne. Ale na razie takich informacji nie mam. Natomiast jedno jest pewne, trzeba już dziś, jutro po południu, dziś po południu, a jutro w ciągu dnia zabrać ze sobą parasol, bo mogą zdarzyć się opady, po prostu.
2: Ale ja mam informację, że na północy Polski, nad morzem, że tam troszkę tam popadało tak dość intensywnie,
3: tak,
2: mocno,
3: tak,
2: i się
3: tak,
2: tam
3: tak,
2: pochłodniało, tak. I wilgoć nastała tam po prostu ogólna. I teraz tak.
3: Wilgoć nastała, to prawda?
2: I teraz tak, jeżeli Ziemia jest kulą, prawda, a jest, no nie?
3: No niektórzy twierdzą, że nie.
2: Nie, ale okej, trzymajmy się jednak faktów. Ziemia jest kulą, dobra, tak. No to logiczne jest, że ta woda tam z północy na dół, czy nie? To nie działa tak.
3: No. Tak, myśląc w taki prosty sposób, to...
2: Że jak tam na górze kuli popada,
3: tak,
2: to troszkę spłynie tu...
3: Obleje i tutaj na tym południu nam się dostanie to, co tak spłynie po całości.
2: Reszta. Nie? Nie działa, tak?
3: No, teoretycznie muszę to sprawdzić.
2: No właśnie.
3: To jest bardzo, bardzo intrygujące. Jak to spływa?
2: No,
3: Po nas to nie spływa, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację dla państwa, specjalnie oczywiście.
2: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice.
3: Tak,
2: po godzinie 10. Do usłyszenia
3: z Wojtkiem
2: Skowrońskim.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Uwaga teraz w Tarnowskich Górach na Sępołowskiej. Tam miało miejsce potrącenie rowerzysty. Z kolei w Bielsku Białej na Górskiej i w Świętochłowicach na Polnej doszło do kolizji. Kierowcy informują też o stłuczce w Ustroniu na skrzyżowaniu Katowickiej i Brody. Do stłuczki doszło też na autostradzie A4 w Katowicach za węzłem Murckowska na pasach do Wrocławia. Korek zaczyna się na granicy Katowic i Mysłowic. Wjeżdżający do Katowic od Tychów zwolnił zwolnić muszą między Murckami a Giszowcem i dalej przed węzłem Murckowska w stronę Sosnowca. Droga 86 korkuje się także na wjeździe od Sosnowca. Wjeżdżający do Katowic od Mikołowa Wiślanką z tłokiem muszą się liczyć między skrzyżowaniem przy Centrum Handlowym

Handlowym, a pętlą Brynowską spora kolejka aut też na tak zwanych Trzech Górkach, czyli 73. Pułku Piechoty w stronę Wiślanki. 691 400 400, czekamy na sygnały z dróg regionu.

0: śmiercią 8-letniego Kamilka proces toczył się z wyłączeniem jawności. Śledczy oskarżyli Dawida B. o zabójstwo 8-latka, a także o znęcanie się nad nim i jego bratem oraz molestowanie małoletniej. Dopuścić tych czynów miał się ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Z kolei matka chłopca została oskarżona o pomocnictwo. Kobieta miała nie reagować na dramat, jaki rozgrywał się w ich domu. Miała też nie udzielić pomocy dzieciom. Kamil zmarł w maju 2023 roku w szpitalu po ponad miesiącu walki o życie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Katowicach rozpoczynają się dziś Dni Narodowego Centrum Nauki. Do jutra włącznie przewidziane.

0: marcowego pojawią się nowe zatoki autobusowe i przystanek komunikacji miejskiej z ekologicznymi wiatami, panoramiczną windą do peronów, będą ścieżki rowerowe, stacje ładowania samochodów i rowerów elektrycznych, będzie też toaleta. Ważnym elementem centrum przesiadkowego będzie nowoczesny parking, mówi prezydent Raciborza Jacek Wojciechowicz.
1: Przede wszystkim pojawi się parking na 96 miejsc, parking automatyczny, bezpłatny. No myślę, że to takie będzie fajne udogodnienie dla tych, którzy korzystają na przykład z PKP, a chcieliby zostawić samochód, czy też zresztą obok mamy dworzec PKS-u i miejską też pętlę autobusową, więc myślę, że to takie fajne uzupełnienie tych możliwości komunikacyjnych, które są w rejonie placu dworcowego.
0: Budowa centrum przesiadkowego potrwa do końca przyszłego roku. 12 osób z trzech budynków ewakuowano w wyniku uszkodzenia gazociągu. Do zdarzenia doszło dziś w nocy w Cisownicy, to powiat cieszyński. Instalację uszkodziło powalone przez wiatr drzewo. Straż pożarna stwierdziła wyciek gazu. Ratownicy dodatkowo rozstawili kurtyny celem ograniczenia rozprzestrzeniania się na pozostałe domostwa. Pogotowie gazowe zakręciło główny zawór gazu. Akcję zakończono około 4 nad ranem.
2: Sponsorem audycji jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. 100 lat tradycji. zdz.katowice.pl.
0: W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu, a temperatura do 25 stopni.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 6 maja, minęła 9. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
4: 4 śmigłowce i 2 samoloty uczestniczą w akcji gaszenia pożaru lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie.
5: Prezydent powinien podpisać projekt ustawy o kryptowalutach także, aby uniknąć podejrzeń o niejasne interesy, mówiła w Trójce wicemarszałkini Senatu.
4: Właśnie startuje matura, dzień trzeci. Dziś czas na języki obce. Za chwilę relacja naszej reporterki.
5: Trwa walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Ogień zniknął już z wierzchołków drzew, ale wciąż rozprzestrzenia się po ziemi. Na szczęście już z dużo mniejszą prędkością.
4: 250 hektarów lasu spłonęło w Józefowie pod Biłgorajem w okolicach miejscowości Kozaki w trudnym, bagiennym terenie. Do gaszenia konieczne jest wykorzystanie śmigłowców i samolotów. Na miejscu jest Michał Makowski.
6: Policyjny śmigłowiec Black Hawk co kilka minut nabiera wody z pobliskiego zalewu i zrzuca ładunek nad płonącym obszarem. Łącznie gaszeniem lasu z nieba zajmą się 4 śmigłowce i 2 samoloty dromader. Obecnie nie ma potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Pożar znajduje się w odległości 6 km od najbliższych zabudowań.
7: To jest pożar, który rozprzestrzenia się na powierzchni lasu dosyć wolno, ale jednak powoli ten front pożaru się przesuwa.
6: Powiedział nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Akcję strażaków może utrudnić wzmagający się wiatr, który zmienia kierunek.
8: Sytuacja cały czas jest poważna i te najbliższe godziny będą pokazywały tendencję, w którą stronę to wszystko będzie zmierzało.
6: Dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi trzeci projekt ustawy o rynku kryptowalut. Wczoraj zapowiedział to premier Donald Tusk. Nowe przepisy przewidują wyższe niż w poprzednich propozycjach kary dla oszustów.
4: Mówi o tym w rozmowie politycznej w Trójce wicemarszałkini Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.
9: To, co się zmienia, to okoliczności zewnętrzne, które mam nadzieję, że dają prezydentowi jednak okazję do przemyśleń i refleksji. Trudno też zmieniać drastycznie ustawę, która ma właśnie regulować ten rynek. Na miejscu prezydenta podpisałabym ją, żeby uniknąć podejrzeń i oskarżeń o to, że ma jakieś inne interesy, które go skłaniają do tego, żeby chronić rynek kryptowalut. Przypominam, że politycy Konfederacji i PiS-u mają powiązania z właścicielami tych rynków.
5: Cała rozmowa z Magdaleną Biejat na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Eurodeputowany PiS Piotr Müller zarzucił organom państwa, że nie ochroniły obywateli przed zonda krypto.
10: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura miały narzędzia wynikające z innych ustaw i nie obroniły Polaków w tym zakresie. Były jakieś tajne posiedzenia Sejmu, a zero publicznych ostrzeżeń wobec obywateli, którzy tam inwestowali pieniądze. Ja się pytam, dlaczego tutaj nie było interwencji państwa przy aktualnie obowiązujących przepisach?
4: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Oficjalna liczba pokrzywdzonych przekroczyła już 1000 osób. Według szacunków straty wynoszą nie mniej niż 350 milionów złotych.
5: Wracamy do kraju. Po języku polskim i matematyce dziś czas na języki obce.
4: Ponad 8 tysięcy tegorocznych maturzystów to uczennice i uczniowie ze szkoły w Chmurze.

0: że największe centrum powstało w Warszawie, tuż obok siedziby Trójki na Stadionie Legii. I tam właśnie jest Dorota Piotrowska. Doroto, ile osób zdaje tu maturę?
1: No można powiedzieć, że to największa matura w Polsce. Na Stadionie Legii egzamin dojrzałości już trzeci dzień pisze ponad 5 tysięcy młodych osób z całego kraju. To największe tego typu przedsięwzięcie egzaminacyjne w Polsce. Na Legii powstało prawdziwe miasteczko maturalne, a uczniowie szkoły w chmurze, z którymi rozmawiałam, chwalą sobie organizację matury i tę formę nauki.
2: Skąd państwo przyjechali?
3: Lublin.
2: Dwa dni egzaminów za panem, już mniejszy stres?
3: Nie było wcale stresu, trzeba było się uczyć.
4: Z Torunia.
2: Jaki język dzisiaj?
4: Angielski.
5: Z Ostródy.
2: Warto uczyć się właśnie w szkole w chmurze?
5: Wydaje mi się, że tak. Dla tych osób, które chcą się rozwijać i nie chcą marnować czasu na niepotrzebne przedmioty, to tak.
6: Organizacja jest, myślę, na topowym poziomie i szkoła w chmurze bardzo sobie z tym poradziła.
2: Czyli tutaj wchodzi się trochę jak na mecz?
6: Można to tak trochę porównać. Mamy kody QR, są skanowane na wejściu, więc wszystko jest pod kontrolą.
1: Matura z języka obcego potrwa 2 godziny. Do wyboru było kilka języków, ale ponad 97% maturzystów w całym kraju wybrało angielski.
7: Dorota Piotrowska, dziękujemy za relację.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w Częstochowie jest umiarkowana, w innych miejscach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 33% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu.
7: W lasach południowej Polski, a także na Mazowszu i południowym Podlasiu zagrożenie pożarowe jest duże, w środkowej i północnej Polsce średnie, a w Wielkopolsce na Pomorzu Zachodnim i we wschodniej części warmińsko-mazurskiego małe.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: No to co, Liga Misiów dzisiaj i wielki mecz Darek Urbanowicz w sporcie.
10: No właśnie, czekamy o 21:00, ale jeszcze o tym co wczoraj. Arsenal Londyn po zwycięstwie z Atletico 1-0, Atletico Madryt oczywiście w drugim półfinale, awansował do finału Ligi Mistrzów UEFA. Z kim zagra o klubowe Mistrzostwo Europy? Dowiemy się właśnie dziś wieczorem. Bayern spróbuje się zrewanżować PSG dziś w Monachium za przegraną ubiegłotygodniową 4-5 w Paryżu. Początek 21, a finał 30 maja w Budapeszcie. W Mistrzostwach Świata Hokejowej Dywizji 1A dziś pauza, jutro Polaków czeka mecz z Japonią, a w piątek z Litwą. Mimo przegranej z Kazachstanem 2-3 kwestia awansu do elity jeszcze pozostaje otwarta, przekonuje Piotr Chłystek z Przeglądu Sportowego.
11: My oczywiście mamy bardzo duże szanse, by wygrać na zakończenie z Japonią i Litwą. Na papierze jesteśmy silniejszymi zespołami. Dotychczasowe występy w tym turnieju też każą myśleć, że te spotkania zakończą się dla nas dobrze, ale czy we wszystkich innych meczach wszystko dobrze się dla nas ułoży? No tutaj już ręki bym sobie uciąć nie dał, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Tak naprawdę, jeżeli wygramy 2 ostatnie mecze, to skończymy z 10 punktami. Bardzo często taki wynik w Dywizji 1A dawał awans do elity.
10: A teraz siatkówka, bo dziś 4. i być może ostatnie mecze o medalową stawkę w rywalizacji mężczyzn. Jeśli prowadząca 2-1 Bogdanka Lublin wygra u siebie z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, obrona tytułu przez Marcina Komendę i spółkę może stać się faktem.
12: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji. Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym. Przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duża koncentracja.
10: Mecz w lubelskim Globusie o 20:00, wcześniej, bo o 17:30 na Podpromiu. Asseco Resovia podejmie PGE Projekt Warszawa. W rywalizacji o brąz również jest 2-1, prowadzi Projekt, mówi Damian Wojtaszek.
13: Dopóki piłka w grze, to wiemy o tym, że z taką drużyną jak Rzeszów będzie bardzo ciężko, więc jedziemy w takich nastrojach bojowych, takich nastrojach, które może nie są aż takie same, bo wiadomo, przegraliśmy spotkanie, ale wiemy, że jesteśmy w stanie wygrać kolejny mecz i będziemy starali się to zrobić, ale wiemy, że będzie ciężko.
10: Kolejny medal wystrzelany przez Polaków na Mistrzostwach Europy w Osijeku. Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zdobyli złoto w rywalizacji par mieszanych w nieolimpijskiej konkurencji karabin z 300 metrów w 3 postawach.
8: Zachmurzenie będzie dziś na ogół umiarkowane i duże i może popadać przede wszystkim na Pomorzu. Na południowym zachodzie, w centrum i na północnym wschodzie kraju możliwe dziś burze. Choć tego deszczu to wciąż o wiele za mało. Na Pomorzu będzie chłodno jak na maj, bo do 10 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach powyżej 20, a najcieplej ma być na pograniczu Lubelszczyzny i Podkarpacia do 28 stopni.

0: Bardzo ciekawie wyglądają te preferencje i marzenia motoryzacyjne przy podziale na panie i panów. To jeszcze państwu o tym opowiem. Tymczasem Wojciech Skowroński, dzień dobry.
1: Dobry, witam państwa bardzo serdecznie o poranku. Spoglądam na prognozę długoterminową, to znaczy tę obejmującą 3 najbliższe dni. No i zapowiadane są przelotne opady deszczu, ale nie intensywne.
0: Czyli cabrio nie bardzo.
1: Cabrio nie bardzo, ale zmierzam do tego, że ten deszcz by nam bardzo się przydał. Natomiast, no, rzeczywiście coś tam się pojawi, natomiast nie będą to raczej intensywne opady deszczu.
0: To niedobrze.
1: No właśnie. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane na krańcach północnych regionu. Po południe wieczorem właśnie przelotne opady deszczu, ale przelotne to oznacza, że tu popada, tam nie popada i to raczej chwilowe będzie. Temperatura maksymalna do 25 stopni, czyli cieplutko. Wiatr umiarkowany. Ciśnienie mamy w tej chwili 1005 hektopaskali mierzone w Katowicach, a temperatura około 16 stopni. Noc ze środy na czwartek. No i tutaj to zachmurzenie będzie różne. Od małego podłoża lokalnie możliwe znowu przelotne opady deszczu, więc nie jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie, ale trzeba się na te opady przygotować. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, czyli też nocka będzie bardzo taka przyjemna. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie nadal będzie stabilne od 1006 do 1007 hektopaskali. W czwartek znów taka sytuacja, że to będzie wszystko takie zróżnicowane. To zachmurzenie będzie od umiarkowanego po całkowite. Wieczorem lokalnie możliwe będą i znów to słowo przelotne opady deszczu. Bo gdyby było zaznaczone, że będą to opady deszczu na przykład w całym regionie, to już wiemy, że one będą dłuższe, ale to słowo przelotne oznacza, że popada i to popada raczej krótko, no ale na szczęście lepsze to niż nic,
0: no,
1: prawda?
0: Właśnie.
1: W obecnej sytuacji. Nieco chłodniej w czwartek do 22 stopni, wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, ciśnienie wzrośnie do wartości 1012 hektopaskali. Proszę państwa, na bieżąco będę monitorował tę sytuację, bo może zdarzyć się tak, że te opady ze sprawą tego frontu, który do nas zawita, no przeistoczą się w takie bardziej intensywne, ale na razie takich informacji nie mam. Natomiast jedno jest pewne, trzeba już dziś, jutro po południu, dziś po południu, a jutro w ciągu dnia zabrać ze sobą parasol, bo mogą zdarzyć się opady, po prostu.
0: Ale ja mam informację, że na północy Polski, nad morzem, że tam troszkę tam popadało tak dość intensywnie,
1: tak,
0: mocno,
1: tak,
0: i się
1: tak,
0: tam
1: tak,
0: pochłodniało, tak. I wilgoć nastała tam po prostu ogólna. I teraz
1: jest
0: tak.
1: Wilgoć nastała, to prawda?
0: I teraz tak, jeżeli Ziemia jest kulą, prawda, a jest, no nie?
1: No niektórzy twierdzą, że nie.
0: Nie, ale okej, trzymajmy się jednak faktów. Ziemia jest kulą, dobra, tak. No to logiczne jest, że ta woda tam z północy na dół, czy nie? To nie działa, tak?
1: No. Tak, myśląc w taki prosty sposób, to...
0: Że jak tam na górze kuli popada,
1: tak,
0: to troszkę spłynie tu...
1: Obleje i tutaj na tym południu nam się dostanie to, co tak spłynie po całości.
0: Nie? Nie działa, tak?
1: No, teoretycznie muszę to sprawdzić.
0: No właśnie.
1: To jest bardzo, bardzo intrygujące. Jak to spływa?
0: No,
1: Po nas to nie spływa, dlatego będziemy na bieżąco monitorować sytuację dla państwa, specjalnie oczywiście.
0: Kolejna prognoza pogody w Radiu Katowice.
1: Tak,
0: po godzinie 10. Do usłyszenia
1: się. Z Wojtkiem
0: Skowrońskim.
2: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Ruch na drogach regionu znacznie spokojniejszy niż godzinę temu, ale nadal jest kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Korek jest na trasie S1 w Mysłowicach. W kolejce samochodów ustawiają się jadące do Pyrzowic przed węzłem z autostradą A4. W Katowicach tłok na zjeździe z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Na samej Wiślance ciaśniej na pętli Brynowskiej. Sznur samochodów też na przejeździe pod dworcem. W Rudzie Śląskiej dodatkowe minuty na przejazd trzeba doliczyć na trasie 925 w rejonie połączenia z DTS-ką. Więcej samochodów na Wiślance w Żorach, w Tychach korek na trasie 44 między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami. Zakorkowany także przejazd tą drogą przez Bieruń Nowy. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
3: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Swift.

0: Minęła 10. Cieszyńska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia. Po języku polskim i matematyce dzisiaj czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Cieszyńska policja wyjaśnia okoliczności tragicznego pożaru, do którego doszło dziś w nocy w Ustroniu. Zginęła w nim 18-letnia obywatelka Czech. Pożar wybuchł w budynku mieszkalnym, mówi Rafał Domagała z cieszyńskiej policji.
2: Ogień zauważyli postronni ludzie przejeżdżający nieopodal budynku drogą 941 i zaalarmowali służby o zdarzeniu. Na miejscu akcję ratowniczą prowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP. Policjanci ustalili, że na drugim piętrze, gdzie wybuchł pożar, może znajdować się jedna osoba. Strażacy wyposażeni w aparaty tlenowe znaleźli wewnątrz budynku 18-letnią kobietę, która była nieprzytomna. Służby ratunkowe przeprowadziły reanimację. Na miejsce został zadysponowany również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety mimo wysiłków ratowników kobieta zmarła.
0: A druga osoba przebywająca w budynku opuściła go, zanim na miejsce przybyli strażacy. W sumie w akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Tarnogórski samorząd ogłosił plebiscyt na Tarnogórzanina lub Tarnogórzankę 500-lecia. Organizowany jest w związku z obchodami jubileuszu miasta, przez którego historię przewinęli się m.in. sławni szlachcice, ludzie pracy, nauki czy sztuki. Wskazywać można zarówno osoby żyjące, jak i postaci historyczne, takie bowiem dwie kategorie wyznaczyli organizatorzy konkursu. Zrobić to mogą mieszkańcy miasta, instytucje publiczne, organizacje społeczne oraz stowarzyszenia z siedzibą w Tarnowskich Górach. Jest na to czas do 22 maja. Dziś startuje 50. edycja kolarskiego wyścigu Kryterium Masów. Tegoroczna rywalizacja będzie się składać z 5 etapów. Pierwszy z nich zaplanowano w Katowicach, z czego radości nie ukrywa wiceprezydent miasta Waldemar Bojaron.
3: Z uwagi na 3 aspekty. Po pierwsze, to znakomita rywalizacja sportowa na najwyższym poziomie. Drugi aspekt bez wątpienia to jest potęga kolarstwa, które jest bardzo widowiskowe i tym samym można pokazać tych mistrzów przemykających na rowerach kolarskich jako zachętę dla młodych, żeby korzystał z roweru jak najczęściej, nie tylko raz za kiedyś, tylko najczęściej na co dzień. I oczywiście trzeci element, rower powoli stanowi uzupełnienie systemu transportowego w Katowicach.
0: Drugi etap powiedzie z Zarzecza do Wilkowic, trzeci ulicami Pszczyny, czwarty na trasie Bielsko-Biała Jaworze-Bielsko, a ostatni z Siewierza do Psar.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Po języku polskim i matematyce dzisiaj przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy tegorocznych maturzystów z języków obcych. Ponad 95% zdających wybrało język angielski. Dla wielu to najłatwiejszy z egzaminów obowiązkowych. Tak jest też dla absolwentów szkoły w chmurze.
4: W porządku, stresik trochę, ale już jest trochę lepiej.
5: Dzisiaj najłatwiej.
4: Zdecydowanie.
6: A dobrze, wszystko gra.
5: W ile procent celujesz?
4: 95?
7: Dzisiaj akurat wyjątkowo spokojnie.
0: A wyniki poznamy 8 lipca.
8: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Dziś w regionie raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu, a temperatura do 25 stopni.
9: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Kierowcy przekazują o kolizji na trasie S1 w Mysłowicach. Doszło do niej na wysokości Brzezinki na pasach do Tychów. Droga się tam korkuje. W Katowicach więcej samochodów na przejeździe pod dworcem, tłoczno też na Kościuszki za dworcem. Zatłoczona graniczna i Dudy Gracza przy Warszawskiej. Sporo aut na zjeździe z autostrady A4 na Francuską. Na Wiślance tłok na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym, na pasach do Śródmieścia. Zatłoczony też zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. W Rudzie Śląskiej tłoczno na drodze 925 przy połączeniu z DTS-ką, w Chorzowie korek na Dąbrowskiego, a w Świętochłowicach powoli idzie przejazd Bytomską. Ciaśniej na drodze 86 na wysokości Będzina, Zderzak. W Zderzak jadą kierowcy trasą 44 na wysokości Bierunia Nowego. W Żywcu tłoczniej przy rondzie w rejonie fast foodu, zatłoczony też wyjazd z miasta drogą 945 w stronę Jeleśni. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg regionu.
10: Z najświeższą prognozą pogody jest już Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż naukowcy doszli do wniosku, że skoro ociepla nam się woda w oceanach i w tej chwili wynosi tyle samo stopni, ile wynosiła w 2024 roku, to znaczy, że zima będzie ostra. Ale czy tak rzeczywiście się zdarzy? No, ja śmiem wątpić, ale zobaczymy. Natomiast to, co tu i teraz nas interesuje najbardziej, proszę Państwa, zbliża się front deszczowy, ale raczej z tych prognoz, które do mnie dotarły, wynika, że nie będą to bardzo intensywne opady. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Na północy naszego regionu wieczorem możliwe będą miejscami przelotne opady. Zmienia. Ciśnienie dość stabilne, około 1600 hektopaskali. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, ciśnienie nadal stabilne, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Znów możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Nieco chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to temperatura maksymalna. Ciśnienie poszybuje nam do wartości 1012 hektopaskali. Później noc z czwartku na piątek od 8 do 10 stopni, więc ogrodnicy nie muszą się na razie martwić. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po całkowite. Lokalnie możliwe będą przelotne, punktowe opady deszczu. Piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane, nie będzie już padać. Jedynie rano na południu naszego województwa mogą wystąpić zanikające opady. Ciśnienie stabilne, ono podskoczy do wartości 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, przydałyby nam się intensywne opady deszczu. Przydałby się deszcz padający przez kilka dni, ale z tych prognoz to nie wynika. Będą oczywiście opady deszczu, ale tylko przelotne. Może zdarzyć się burza. Natomiast no, czekamy na coś więcej. Kłaniam się Państwu, życzę udanego przedpołudnia, a później popołudnia. Do usłyszenia.
10: Bardzo dziękujemy. W oczekiwaniu na więcej, jak wspomniałeś, oczywiście ten czas umili nam doskonała muzyka i nie tylko muzyka w Radiu Katowice, a Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 6 dzień.

0: Maja jest 10. Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
1: Trwa gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Jednocześnie prokuratorzy wyjaśniają katastrofę samolotu, który rozbił się podczas gaszenia. Szef MON mówi o polskiej półmilionowej najsilniejszej armii w Europie. Ujawnił, do kiedy chciałby ją stworzyć. Do szpitala psychiatrycznego skierowano mężczyznę, który wjechał w ludzi w Lipsku. Na razie nie trafi do aresztu. Strażacy walczą z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, a prokuratura prowadzi oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia w miejscowości Kozaki. Pilot maszyny zginął na miejscu. Sprawą zajmuje się nasz reporter Michał Makowski. Witaj, Michale.
2: Dzień dobry.
1: Co dokładnie zrobiła do tej pory prokuratura?
2: Śledztwo jest jeszcze na początkowym etapie i dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. To standardowa kwalifikacja w takich przypadkach. Na miejscu zdarzenia oprócz prokuratorów pracują biegli z zakresu medycyny sądowej. Jeszcze dzisiaj czynności będą kontynuowane przy współpracy członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
3: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów.
2: Wczoraj samoloty gaśnicze zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach aż do zapadnięcia zmroku. W rejonie działań Straży Pożarnej panowały ekstremalne warunki, duże zadymienie i bardzo wysoka temperatura, co również mogło być jedną z przyczyn katastrofy. Dalsze wsparcie lotnictwa w zwalczaniu pożaru, czyli śmigłowców Black Hawk oraz samolotów Dromader, będzie kluczowe, aby ogień przestał się rozprzestrzeniać.
1: A relacjonował nasz reporter Michał Makowski. Strategiczny cel Polski to półmilionowa armia w ciągu 4 lat. Mówi o tym minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz chce, żeby Wojsko Polskie stało się wkrótce najsilniejszą armią w Europie.
4: Więc transformacja do armii 500-tysięcznej, w której jest 300 tysięcy zawodowców i 200 tysięcy rezerwy wysokiej gotowości. To jest cel strategiczny w roku 2020.

0: jego otoczenia, że kieruje wobec nich groźby i zniesławia. Wcześniej nie miał problemów z prawem. 5 dni po wyjściu ze szpitala mieszkaniec Lipska wjechał w ludzi na deptaku w centrum saksońskiego miasta. Zginęły 2 osoby, 6 zostało rannych, 80 skorzystało z psychologicznego wsparcia. Z Chocieburza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Książę William płaci rocznie nawet 7 milionów funtów podatku. Wynika z informacji opublikowanych przez Pałac Kensington w najnowszym oficjalnym raporcie finansowym dotyczącym księstwa Cornwallii. Po raz pierwszy takie informacje podano publicznie. Dochody księcia księcia pochodzą z ogromnego majątku ziemskiego, który od ponad 700 lat należy do następcy tronu. To tysiące hektarów ziemi, nieruchomości, gospodarstwa rolne i tereny komercyjne rozsiane po całej Wielkiej Brytanii. Cały majątek wart jest ponad 1 miliard funtów. Rocznie William zarabia na tym ponad 23 miliony funtów. Pałac podkreśla, że książę dobrowolnie płaci najwyższą brytyjską stawkę podatku dochodowego, choć formalnie nie ma takiego obowiązku. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Od 9 stopni nad samym morzem do 23 na Dolnym Śląsku i 26 w centrum oraz na Podkarpaciu. Trójka.

wczesny, płaciłbym mu. Czy to od oglądania tych filmów, czy to od nakładania tych filtrów, i jako się tam trzymają, a z nimi ich głowy byle niezbyt niskie.

0: ze stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego profesor Marek Gzik ma nadzieję, że sytuacja finansowa uczelni jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Wiceminister przyznał w Polskim Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytu. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
1: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji, raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku uniwersytet otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
1: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na budowę uczelnianego Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Tarnowskie Góry w tym roku po raz szósty uczestniczą w akcji rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia. W zabawie biorą udział tarnogórskie szkoły podstawowe i przedszkole, również niepubliczne. Łącznie to 26 placówek. A w tym roku w całej Polsce akcja prowadzona jest w 38 gminach. Nielegalną krajalnię tytoniu wykryli w Mysłowicach tamtejsi policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej. W sprawie zatrzymano 5 osób. Jak mówi Łukasz Paździora z mysłowickiej policji, funkcjonariusze mieli podejrzenia, że na terenie prywatnej posesji prowadzona jest nielegalna działalność.
3: Podczas przeszukania tej nieruchomości służbom towarzyszył pies major ze śląskiej KAS, przeszkolony do wykrywania tytoniu. W pomieszczeniu gospodarczym na tyłach posesji mundurowi znaleźli maszynę do produkcji krajanki tytoniowej oraz blisko 140 kg tytoniu i suszu tytoniowego. W domu znajdowało się jeszcze 100 sztuk papierosów i 4 litry alkoholu bez polskich znaków akcyzy.
0: Gdyby towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 235 tysięcy złotych z tytułu niezapłaconych podatków. Jedna z osób, 61-latek, usłyszał zarzut paserstwa akcyzowego. Mężczyzna przyznał się, że maszyny oraz wyroby są jego własnością. Pozostałe 4 osoby zostały zwolnione.
4: Dobrej pogody życzy obchodząca jubileusz 30-lecia Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa. Sponsor audycji www.sdsm.pl.
0: Dziś raczej pogodnie, opady możliwe dopiero po południu na północy regionu. Temperatura do 25 stopni. Początek maja to czas pylenia brzozy, dębu oraz traw. W powietrzu też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są alerty dla mieszkańców kilku gmin na Lubelszczyźnie. Mają związek z silnym zadymieniem spowodowanym pożarem lasów. Jednocześnie trwa śledztwo prokuratury wyjaśniające przyczyny katastrofy samolotu gaśniczego. W wypadku zginął pilot. Rosja nie uznała ukraińskiego rozejmu. W nocy zbombardowała kraj, wysyłając ponad 100 dronów. Strażacy walczą z ogniem, który wybuchł w lasach nadleśnictwa Józefów na Lubelszczyźnie. Pali się tam 250 hektarów lasów. Straż pożarna podaje, że nad ranem udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia, a pożar został zlokalizowany. Strażacy będą jeszcze walczyli z pożarem przez wiele godzin. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców gmin Łukowa, Józefów i Aleksandrów w powiecie biłgorajskim.
6: Apelujemy do odbiorców tej wiadomości, aby nie otwierali okien, słuchali poleceń służb, ograniczyli przebywanie na otwartym powietrzu, nie zbliżali się do miejsca pożaru, nie utrudniali działań, regularnych działań służb i przygotowali ewentualne dokumenty, leki, najpotrzebniejsze rzeczy, jeżeli zostanie zarządzona ewakuacja.
5: Mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer 112. Prokuratura prowadzi tymczasem oględziny miejsca katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas akcji gaszenia wspomnianego pożaru. W wypadku zginął pilot. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Na miejscu są biegli lekarze. Jeszcze dzisiaj czynności będą kontynuowane przy współpracy z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych.
7: Niewątpliwie w dalsze czynności to zabezpieczenie wraku tego samolotu i poddanie go dalszym badaniom, przeprowadzenie sekcji zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczenie dokumentacji związanej z prowadzeniem tychże lotów i także przesłuchiwanie w tym zakresie świadków.
5: Powiedział nam Rafał Kawalec z prokuratury w Zamościu. Wczoraj samoloty gaśnicze i śmigłowiec do zmroku zrzucały wodę w trudno dostępnych miejscach. Maturzyści w całej Polsce zakończyli egzamin z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków był to angielski. Ponad 5 tysięcy osób pisało egzamin dojrzałości na stadionie Legii. To absolwenci szkoły w chmurze. Od rana jest tam nasza reporterka Dorota Piotrowska.
8: Na Legii powstało prawdziwe miasteczko maturalne. Jest tu też strefa rodzinna, bo zadbano nie tylko o maturzystów, ale także o ich bliskich.
9: Morach pięknie zorganizowała wszystko. Jest 5 tysięcy ludzi, rodzice 2 tysiące, takie małe miasteczko. Nie odczuwa się, że są tłumy. Rodzice są zaopiekowani też bardzo.
10: Ja jako mama odbieram to, że rozwój syna jest najważniejszy i może robić wiele innych rzeczy, ucząc się w chmurze.
8: Absolwenci szkoły w chmurze wychodzili w większości zadowoleni po egzaminie z języków obcych. Najszybszym zajęło to niecałą godzinę. Większość wybrała oczywiście język angielski.
11: Angielski podstawowy. Zadania takie z podstawówki, szczerze mówiąc. Myślę, że dla każdego, kto jakkolwiek interesuje się, używa tego języka na co dzień, jest to po prostu very easy.
8: Skąd pani jest?
12: Z Białorusi.
8: Jaki język pani pisała?
12: Rosyjski. No, chciałam już dostać jak najwięcej punktów.
8: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Wyniki maturzyści poznają 8 lipca.
5: A relacjonowała Dorota Piotrowska. Rosja nie uznała rozejmu zaproponowanego przez Ukrainę. W nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych, napisał w internecie ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha. Władimir Zełenski zapowiedział powstrzymanie się od ataków od 6 maja na czas nieokreślony. Natomiast Władimir Putin od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa. Francuski kontenerowiec zaatakowany w cieśninie Ormus. Kilka osób znajdujących się na pokładzie jest rannych. To kolejny tego typu incydent w ostatnich godzinach w cieśninie, która pozostaje jednym z głównych punktów napięć między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
13: Trafiony statek należy do francuskiego giganta transportu morskiego CMA CGM. Spółka potwierdziła informacje podane wcześniej przez amerykańskie media, że jeden z jej kontenerowców został zaatakowany podczas żeglugi przez cieśninę. CMA CGM informuje o niezidentyfikowanym pocisku, który uszkodził jednostkę oraz o kilku rannych członkach załogi, którzy zostali ewakuowani w celu udzielenia im pomocy medycznej. Według stacji CBS News ranni to marynarze z Filipin, a w statek miał trafić pocisk manewrujący dalekiego zasięgu. Mimo napiętej sytuacji część kontenerowców CMA CGM zdołała w ostatnim czasie przepłynąć przez cieśninę. Według władz w Paryżu nadal znajduje się tam 59 jednostek powiązanych z francuskimi interesami. Ostatnie dni przyniosły wzrost napięć w regionie. Zaatakowano co najmniej 4 statki. Natomiast Stany Zjednoczone wstrzymały operacje eskortowania jednostek, wskazując na możliwość osiągnięcia porozumienia z Iranem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Dzisiaj pochmurno i przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Miejscami możliwe też burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia. W Szczecinie 9 stopni, w Gdańsku 11, w Poznaniu 18, w Zakopanem i Suwałkach 21, we Wrocławiu 23, w Krakowie 25, a w Warszawie i Rzeszowie 26.
2: Ogłoszenie społeczne.
14: Z najświeższą prognozą pogody jest już Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż naukowcy doszli do wniosku, że skoro ociepla nam się woda w oceanach i w tej chwili wynosi tyle samo stopni, ile wynosiła w 2024 roku, to znaczy, że zima będzie ostra. Ale czy tak rzeczywiście się zdarzy? No, ja śmiem wątpić, ale zobaczymy. Natomiast to, co tu i teraz nas interesuje najbardziej, proszę Państwa, zbliża się front deszczowy, ale raczej z tych prognoz, które do mnie dotarły, wynika, że nie będą to bardzo intensywne opady. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Na północy naszego regionu wieczorem możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu. Ciepło do 25.

0: Jest godzina 11. Złą sytuację finansową Uniwersytetu Śląskiego komentował dziś w Radiu Katowice wiceminister Marek Gzik. Tarnowskie Góry w tym roku po raz szósty uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. Nielegalną krajalnię tytoniu wykryli w Mysłowicach tamtejsi policjanci i celnicy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Uniwersytet Śląski zamknął rok obrachunkowy.

0: stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami silniejszy do 50 km na godzinę, czyli kiedy tak powieje ten silniejszy wiatr, no to uświadomimy sobie, że no coś się z pogodą dzieje, coś się zmienia. Ciśnienie dość stabilne, około 1600 hektopaskali. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, ciśnienie nadal stabilne, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Znów możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Nieco chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to temperatura maksymalna. Ciśnienie poszybuje nam do wartości 1012 hektopaskali. Później noc z czwartku na piątek od 8 do 10 stopni, więc ogrodnicy nie muszą się na razie martwić. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po całkowite. Lokalnie możliwe będą przelotne, punktowe opady deszczu. Piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane, nie będzie już padać. Jedynie rano na południu naszego województwa mogą wystąpić zanikające opady. Ciśnienie stabilne, ono podskoczy do wartości 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, przydałyby nam się intensywne opady deszczu. Przydałby się deszcz padający przez kilka dni, ale z tych prognoz to nie wynika. Będą oczywiście, ale tylko może zdarzyć się burza. Natomiast no, czekamy więcej. Kłaniam się Państwu, życzę udanego przedpołudnia, a później popołudnia. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. W oczekiwaniu na więcej, jak wspomniałeś, oczywiście ten czas umili nam doskonała muzyka i nie tylko muzyka w Radiu Katowice, a Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.

wszyscy w porcie odetchnęli. Zwiał, nim się zakończył sezon, jeszcze się tam jak żagiel bieli. Jego czarny kombinezon odpłynął pod ustrzyk.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20

skrzydła, których by to nie, to zazdrości ptak. Może masz serce całe ze szlachetnego szkła. Może masz kogoś, a może właśnie kogoś ci brak.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku dekad przeglądając

Sopocie było dosyć chłodno, ja od razu się spociłem i chociaż gdzieś słyszałem, to nieprawda jak sądzę, że oddajesz się angielskim.

bierz. Drętwiej. Niech rośnie. Pęczniej. Podejdź bliżej.

bez umiaru. Nie uczysz pieśni. Nie uczysz. Bezpieczniej. Podejrzyj się.

0: trafnie na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. W Katowicach rozpoczęły się 12 dni Narodowego Centrum Nauki. 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrzy zażalenie prokuratury na warunkowy areszt dla podejrzanego o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. Nadal trwa śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Termin potwierdza Grzegorz Gałczyński, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
2: Termin ten został wyznaczony na dzień 12 maja 2026. Rozpoznanie nastąpi o godzinie 12 w tym dniu. Podejrzany opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego.
0: W imieniu podejrzanego 57-latka najbliżsi wpłacili 40 tysięcy złotych poręczenia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Katowicach rozpoczęły się 12 dni Narodowego Centrum Nauki. Wydarzenie ma popularyzować system grantowy i naukę, łącząc środowiska akademickie z ekspertami. To ważny podmiot agencji rządowej, który przekazuje blisko 2 miliardy złotych na badania podstawowe, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego profesor Marek Gzik.
3: To niezwykle ważna dla funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce instytucja. Jedna z naszych agencji rządowych, która finansuje w kwocie 1,7 mld rocznie badania podstawowe. Jest to szansa ponad subwencje, które przekazujemy do naszych instytucji, które nadzoruje ministerstwo, szansa na projekty, na rozwój naszych naukowców.
0: Dni Centrum odbywają się co roku w różnych ośrodkach akademickich w Polsce, promując naukę i system grantowy. Bardzo doceniamy środowisko naukowe na Śląsku, mówi dyrektor Narodowego Centrum Nauki, profesor

0: Krzysztof Jóźwiak.
1: W tym roku przyjechaliśmy już po raz drugi do Katowic. Górny Śląsk jest jednym z bardzo ważnych ośrodków naukowych, które są finansowane właśnie przez Narodowe Centrum Nauki. Mamy tutaj wielu laureatów i między innymi z nimi chcemy się spotkać i porozmawiać o nauce, ale również chcemy zachęcać innych do tego, żeby korzystali z naszego systemu grantowego.
0: A wydarzenie potrwa do jutra. Zabytkowy budynek bytomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Powstanie tam nowoczesne centrum edukacyjne, mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
2: Wszystko, co związane z edukacją proekologiczną, będzie również działo się w tym miejscu. Będzie to pokazanie tego, co było kiedyś, całego procesu ewaluacji i tego, co dzisiaj jest potrzebne i co dzisiaj można osiągać. Będzie to pewnie adresowane nie tylko do dorosłych, ale również dla ludzi młodych, tak aby w swoich kolejnych latach życia żyli w pełni świadomie tego, co jest dzisiaj naszej planecie potrzebne.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z Unii Europejskiej.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny i przylegający do niego warsztat. Przed przybyciem straży pożarnej budynek opuściła jedna osoba, druga została znaleziona nieprzytomna i była ewakuowana przez ratowników. Podjęte czynności ratunkowe jednak nie przyniosły skutku, a lekarz stwierdził zgon. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. W ciągu dnia raczej pogodnie, opady możliwe dopiero późnym popołudniem i wieczorem na północy regionu. Temperatura do 25 stopni.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus, witam i zapraszam. Mocno przekorkowała się trasa S1 w rejonie węzła Brzęczkowice. Słuchacze informują, że zator tworzy się na pasach w stronę Tychów. O tej porze na hamulec delikatnie nacisnąć musimy też jadąc drogą 86 przez Będzin, dokładniej w rejonie świateł przy Centrum Handlowym. Teraz DK78, która nieco zwalnia na wysokości miejscowości Szausza w Zabrzu. Z zatorami trzeba liczyć się m.in. na 3 Maja, Wolności, De Gola czy Korfantego. W Rudzie Śląskiej podobna sytuacja jest w rejonie prac, jakie mamy przy rondzie w Chebziu, ale też ciasno jest na Wolności czy 1 maja. Tymczasem rozpoczęła się przebudowa ulicy Ratanice w Dąbrowie Górniczej od granicy z gminą Psary do parkingu przy zbiorniku Pogoria 4 i z tego powodu droga w tej dzielnicy jest całkowicie zamknięta.
5: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki.
6: Z najświeższą prognozą pogody jest już Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż naukowcy doszli do wniosku, że skoro ociepla nam się woda w oceanach i w tej chwili wynosi tyle samo stopni, ile wynosiła w 2024 roku, to znaczy, że zima będzie ostra. Ale czy tak rzeczywiście się zdarzy? No, ja śmiem wątpić, ale zobaczymy. Natomiast to, co tu i teraz nas interesuje najbardziej, proszę Państwa, zbliża się front deszczowy, ale raczej z tych prognoz, które do mnie dotarły, wynika, że nie będą to bardzo intensywne opady. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Na północy naszego regionu wieczorem możliwe będą miejscami przelotne opady deszczu. Ciepło do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Chwilami silniejszy do 50 km na godzinę, czyli kiedy tak powieje ten silniejszy wiatr, no to uświadomimy sobie, że no coś się z pogodą dzieje, coś się zmienia. Ciśnienie dość stabilne, około 1600 hektopaskali. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, ciśnienie nadal stabilne, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Znów możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Nieco chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to temperatura maksymalna. Ciśnienie poszybuje nam do wartości 1012 hektopaskali. Później noc z czwartku na piątek od 8 do 10 stopni, więc ogrodnicy nie muszą się na razie martwić. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po całkowite. Lokalnie możliwe będą przelotne, punktowe opady deszczu. Piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane, nie będzie już padać. Jedynie rano na południu naszego województwa mogą wystąpić zanikające opady. Ciśnienie stabilne, ono podskoczy do wartości 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, przydałyby nam

0: Nam się intensywne opady deszczu. Przydałby się deszcz padający przez kilka dni, ale z tych prognoz to nie wynika. Będą oczywiście opady deszczu, ale tylko przelotne. Może zdarzy się burza. Natomiast no, czekamy na coś więcej. Kłaniam się Państwu. Życzę udanego przedpołudnia, a później popołudnia. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. W oczekiwaniu na więcej, jak wspomniałeś, oczywiście ten czas umili nam doskonała muzyka i nie tylko muzyka w Radiu Katowice, a Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa walka z pożarem lasu w okolicach Biłgoraju na Lubelszczyźnie. Na miejscu jest nasz reporter, który ma najnowsze informacje na ten temat. Coraz bliżej finału sprawy, która wstrząsnęła całą Polską. Właśnie powinno rozpoczynać się ogłoszenie wyroków w związku ze śmiercią Kamilka z Częstochowy. Brytyjska księżna Kate po wyleczeniu nowotworu wraca do międzynarodowych obowiązków. Strażacy nadal walczą z pożarem lasu w okolicach Biłgoraju na Lubelszczyźnie. W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Pomaga im także policyjny śmigłowiec Black Hawk, który gasi ogień z powietrza. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Józefów na Lubelszczyźnie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
2: Co strażacy mówią o dalszej walce z tym pożarem?
3: No, czeka nas tak naprawdę to samo, co dotychczas, czyli właśnie walka z gaszeniem pożaru. Problem wciąż jest poważny, gdyż płonie 250 hektarów lasów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że dziś rano istotne jest gaszenie ognia z powietrza.
4: Liczymy na to, że wprowadzenie śmigłowców pozwoli ostatecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru.
3: Wiatr jest właśnie tym głównym czynnikiem, który może utrudnić walkę z pożarem. Na ten moment jednak mieszkańcy Józefowa i okolic czują się spokojniejsi. Pan Piotr powiedział mi jednak, że wczoraj czuł delikatny niepokój.
5: Tym rzetnisko, ten pułap, ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Tak ten dym mi wskazywał na ten. No to trochę stracha miałem, bo mówię, budynki, to już nie ma żartu.
3: Według ustaleń akcja gaśnicza może potrwać co najmniej do końca dnia. Oprócz tego jeszcze dziś Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych zbada miejsce katastrofy samolotu Dromader, który rozbił się podczas gaszenia pożaru.
2: A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Oskarżeni w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy usłyszeli właśnie wyroki. Jest informacja sprzed chwili z Sądu Okręgowego w Częstochowie. Sąd skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy i to kara łączna za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Poinformowano. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Na ogłoszenie wyroku czeka nasz reporter. Będziemy się z nim łączyć. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnia, że jego jutrzejsza wizyta w Watykanie nie jest próbą łagodzenia napięć po sporze Donalda Trumpa z papieżem Leonem XIV. W ostatnich tygodniach amerykański prezydent krytykował papieża m.in. za jego wypowiedzi dotyczące wojny z Iranem i migrantów. Jest tu wiele do omówienia z Watykanem. Papież właśnie wrócił z podróży do Afryki, gdzie Kościół bardzo dynamicznie się rozwija i podzieliliśmy się obawami dotyczącymi wolności religijnej w różnych częściach świata. Chcielibyśmy z nim o tym porozmawiać. Albo o Kubie, której przekazaliśmy 6 milionów dolarów pomocy humanitarnej, ale nie pozwalają nam jej rozdysponować. Rubio odniósł się też do słów Trumpa, który stwierdził, że papież swoimi wypowiedziami naraża wielu katolików i wiele osób. Rubio podkreślał, że chodziło przede wszystkim o sprzeciw wobec możliwości zdobycia broni nuklearnej przez Iran. Księżna Kate wraca do międzynarodowych obowiązków. Pałac Kensington poinformował, że żona księcia Williama w przyszłym tygodniu odwiedzi Włochy. Będzie to jej pierwsza oficjalna zagraniczna podróż od czasu diagnozy nowotworu i zakończenia leczenia.
6: Księżna Walli spędzi 2 dni w Reggio Emilia na północy Włoch. Wizyta związana jest z działalnością centrum wspieranego przez księżną Kate. Jak przekazał pałac Kensington, księżna z dużą radością przygotowuje się do wyjazdu i ponownego udziału w międzynarodowych projektach. Jednym z głównych tematów wizyty będzie tak zwana metoda Reggio Emilia, znany na całym świecie sposób pracy z dziećmi oparty na relacjach, emocjach i wspieraniu naturalnego rozwoju. Informacja o chorobie Kate poruszyła miliony ludzi na całym świecie. Księżna stopniowo wraca do publicznych obowiązków i coraz częściej angażuje się w projekty, które od lat są jej szczególnie bliskie. Jeszcze dzisiaj księżna Kate odwiedzi Uniwersytet Wschodniego Londynu, weźmie udział w inauguracji nowego programu wsparcia dla rodzin oraz opiekunów, niemowląt i małych dzieci. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.

0: klimat.
1: Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra. Wyjątkami są Łomża, gdzie powietrze jest złej jakości, oraz Rzeszów i Sucha Beskidzka. Tam jakość powietrza osiąga umiarkowany poziom. Przez cały dzień można dowolnie korzystać z urządzeń elektrycznych. Prąd pochodzi w większości ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie możliwe też burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. Na termometrach od 9 do 26 stopni.
3: Autopromocja.

Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki, wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami, ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami,

0: Jest 13. Zapadł wyrok. Ojczym zakatowanego Kamilka z Częstochowy ma spędzić w więzieniu 25 lat. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Za chwilę szczegóły. Senat podjął uchwałę ustanawiając rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Na 25 lat pozbawienia wolności skazał Sąd Okręgowy w Częstochowie ojczyma 8-letniego Kamilka. Mężczyzna znęcał się nad dzieckiem i doprowadził do jego śmierci w 2023 roku. Chłopczyk nieco ponad miesiąc przed śmiercią został polany wrzątkiem, pobity i rzucony na rozgrzany piec węglowy. Sędzia Marek Garlik podkreślał, że Dawid B. nad chłopcem znęcał się przez wiele lat.
2: Znieważał go słowami powszechnie uznawanymi za obelżywe. Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila ciężkie obrażenie ciała.
0: Matka Kamilka została skazana na 16 lat pozbawienia wolności za to, że nie zapobiegła krzywdzie swojego dziecka. Wyrok nie jest prawomocny, oskarżeni odmówili udziału w jego ogłoszeniu i są w areszcie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju zatrzymali policjanci z Tarnogórskiej Komendy. Do zdarzenia doszło w trakcie majówki, zakrapianej alkoholem imprezy w Tworogu. W trakcie libacji wywiązała się kłótnia między biesiadnikami. Mężczyźni

0: Pobili swojego znajomego. Kopali i bili go po całym ciele, a potem zabrali mu telefon. Agresywni byli także wobec kobiety przebywającej z pokrzywdzonym. Kobiecie również zabrali telefon i kartę płatniczą. Po całym zajściu uciekli. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. 38-letni pokrzywdzony został zabrany na badania do szpitala. Krótko po zdarzeniu zatrzymano jednego z agresorów, przy którym znaleziono telefony i kartę płatniczą, które wcześniej zrabował pokrzywdzonym. W poniedziałek zatrzymano drugiego ze sprawców. Obaj usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani. Grozi im do 15 lat za kratkami. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Dziś w Gliwickim Starostwie Powiatowym podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa kwotą ponad 6 600 000 zł. Drugie tyle dołożą powiat gliwicki oraz gmina Sośnicowice. To droga strategiczna z punktu widzenia komunikacji na terenie powiatu, mówi starosta gliwicki Grzegorz Kwitek.
1: Ta droga ze względu na strategiczne znaczenie nie tylko w skali powiatu, ale również stanowi obwodnicę w przypadku zdarzeń drogowych na autostradzie A4. Ale też pozwala na dostęp do stref gospodarczych, które są w gminie Sośnicowice, więc dojazd pracowników, ale przede wszystkim również kwestia właśnie bezpieczeństwa. To jest najważniejszy element, który wraz z tą przebudową mieszkańcy odczują nową jakość w poruszaniu się na terenie gminy.
0: Wkrótce ruszy procedura przetargowa. Droga ma być gotowa już w przyszłym roku. Senat ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Senatorowie chcą w ten sposób uczcić przypadającą wtedy 40. rocznicę śmierci twórcy ruchu Światło Życia. W przyjętej uchwale przypomniano dramatyczne losy śląskiego duchownego. Od niewoli w Auschwitz i wyroku śmierci w 1942 roku po wieloletnią walkę z systemem komunistycznym. Ksiądz Blachnicki zmarł na emigracji w 1987 roku, a współczesne śledztwo potwierdziło, że został otruty przez agentów bezpieki. Senat podkreślił, że jego dziedzictwo i stworzone przez niego oazy do dziś kształtują postawy moralne wielu pokoleń Polaków. Ksiądz Blachnicki, odznaczony orderem Orła Białego, od 1995 roku jest kandydatem na ołtarze, a w 2015 roku papież Franciszek ogłosił dekret o heroiczności jego cnót.
2: Sponsorem audycji jest Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa, oferująca mieszkania na wynajem. www.sdsm.pl.
0: Po południu może zacząć przybywać chmur na błękitnym niebie i gdzieniegdzie możliwe będą przelotne opady deszczu oraz burze. W czasie burz może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna dziś do 25 stopni.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Cały czas korkuje się droga S1 w rejonie węzła Brzęczkowice na pasach w stronę Tychów. O tej porze ciasno jest też na drodze 79 na granicy Jaworzna i Sosnowca, ale też już więcej samochodów na tej trasie jest w centrum Mysłowic i w katowickim Zawodziu. W samych Katowicach sporo aut mamy na Chorzowskiej, Dudy, Gracza, Korfantego, Bytkowskiej, Gepert, Meyer, Mikołowskiej, Kościuszki czy 73. Pułku Piechoty Iligockiej. W Chorzowie ciasno jest na 3 Maja i na Armii Krajowej, podobnie w Rudzie Śląskiej, na Goduli, Chorzowskiej czy Niedurnego, ale też na Wolności i 1 Maja. Teraz Gliwice, gdzie już trzeba zwolnić w rejonie węzła na Portowej. Podobnie jest w Zabrzu, szczególnie w rejonie Placu Teatralnego. Droga 86 ze wzmożonym ruchem jest w Będzinie na wysokości Syberki, ale też przy zjeździe do Grodźca, gdzie trwają ostatnie już prace związane z przebudową wiaduktu. W Dąbrowie Górniczej ciasno jest m.in. w rejonie Huty Katowice, ale też na drodze 94 przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki.

0: rolą, ale zagrożeniem jest wzmagający się wiatr.
1: Wiatr, który nasila się z godziny na godzinę do 17, będzie silniejszy i jest północno-wschodni. Obawiamy się, że teraz zmieni się prąd pożaru.
0: Mówił podczas zdalnej narady Wojciech Kruczek ze Straży Pożarnej. W rozmowach uczestniczył też premier Donald Tusk, który nawiązał do wczorajszego wypadku samolotu Dromader. Jego pilot zginął.
2: Łączymy się w bólu z bliskimi i rodziną pilota, który uczestniczył w akcji i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
0: W powiecie biłgorajskim zapaliło się w sumie ponad 250 hektarów lasów. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok częstochowskiego sądu okręgowego w głośnym procesie opiekunów chłopca. W marcu 2023 roku Kamil był bity i zmarł po miesiącu w szpitalu. W sądzie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie są szczegóły wyroku.
3: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się psychicznie i fizycznie nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
4: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze, bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble, kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca 2023 w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, spowodował Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
3: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia. Wyrok nie jest prawomocny, chcą go zaskarżyć siostra Kamila i rzecznik praw dziecka, bo uważają, że było to zabójstwo.
0: A relacjonował Mariusz Pieśniewski. Prawie 50 szpitalom powiatowym grozi zamknięcie, alarmuje Związek Powiatów Polskich. Problemem jest niedofinansowanie, rosnące zadłużenie i problemy kadrowe.
5: Już 26 miliardów było zaplanowanych na samym wstępie, więcej do Narodowego Funduszu Zdrowia przekazaliśmy dodatkowe 4, czyli już 30 miliardów mamy więcej. Natomiast wystarczy spojrzeć na właściwie problemy przede wszystkim ostatnio artykułowane, chociażby Niemiec, które wydają dużo więcej, jeżeli chodzi o PKB na ochronę zdrowia, też borykają się z problemami.
0: Odpowiadała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Planowany budżet Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku to prawie 250 miliardów złotych. Ceny paliw będą niższe. Jutro benzyna 95 będzie kosztować 6 zł 46 groszy za litr, a 98 6 zł 95 groszy za litr. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7 zł 26 groszy, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Cena benzyny 95 będzie niższa o 3 grosze, a 98 o 4 grosze. Zamiast Święta Sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów. Protestujący przygotowali swój własny, niezależny pawilon przed wejściem na teren Biennale.
6: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura.
0: Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólnie przeciwko obecności Rosjan będą protestowali szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dzisiaj pochmurno i przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Miejscami możliwe burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, ale będą też rozpogodzenia. Na termometrach w Helu 7 stopni, w Legnicy 19, w Warszawie 23, w Zamościu 27.
8: Trójka. Z najświeższą prognozą pogody jest już Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, witam Państwa porą przedpołudniową. Zacznę może od pewnej ciekawostki. Otóż naukowcy doszli do wniosku, że skoro ociepla nam się woda w oceanach i w tej chwili wynosi tyle samo stopni, ile wynosiła w 2024 roku, to znaczy, że zima będzie ostra. Ale czy tak rzeczywiście się zdarzy? No, ja śmiem wątpić, ale zobaczymy. Natomiast to, co tu i teraz nas interesuje najbardziej, proszę Państwa, zbliża się front deszczowy, ale raczej z tych prognoz, które do mnie dotarły, wynika, że nie będą to bardzo intensywne opady. Dziś zachmurzenie przeważnie małe lub umiarkowane. Na północy naszego regionu wieczorem możliwe będą miejscami przelotne

0: Opady deszczu, ciepło do 25 stopni, wiatr umiarkowany z południowego zachodu, chwilami silniejszy do 50 km na godzinę. Czyli kiedy tak powieje ten silniejszy wiatr, no to uświadomimy sobie, że no coś się z pogodą dzieje, coś się zmienia. Ciśnienie dość stabilne, około 1600 hektopaskali. W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie zróżnicowane od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni, ciśnienie nadal stabilne, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże. Znów możliwe będą przelotne opady deszczu i tylko punktowe burze. Nieco chłodniej, bo na termometrach zobaczymy 22 stopnie, to temperatura maksymalna. Ciśnienie poszybuje nam do wartości 1012 hektopaskali. Później noc z czwartku na piątek od 8 do 10 stopni, więc ogrodnicy nie muszą się na razie martwić. Zachmurzenie zróżnicowane od małego po całkowite. Lokalnie możliwe będą przelotne, punktowe opady deszczu. Piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane, nie będzie już padać. Jedynie rano na południu naszego województwa mogą wystąpić zanikające opady. Ciśnienie stabilne, ono podskoczy do wartości 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, przydałyby nam się intensywne opady deszczu, przydałby się deszcz padający przez kilka dni, ale z tych prognoz to nie wynika. Będą oczywiście opady deszczu, ale tylko przelotne. Może zdarzyć się burza. Natomiast no, czekamy na coś więcej. Kłaniam się Państwu, życzę udanego przedpołudnia, a później popołudnia. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy. W oczekiwaniu na więcej, jak wspomniałeś, oczywiście ten czas umili nam doskonała muzyka i nie tylko muzyka w Radiu Katowice, a Wojciech Skowroński ponownie pojawi się po 14.

na całe miasto z całych sił. Wołam, wpuść mnie.

0: 7.30, a już teraz informacje w skrócie i Karolina Michalik.
1: Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma 8-letniego Kamilka, na 25 lat więzienia za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Chłopiec zmarł w szpitalu po 35 dniach walki o życie. Na karę 16 lat pozbawienia wolności sąd skazał matkę dziecka, Magdalenę B., za pomoc w zabójstwie oraz fizyczne i psychiczne znęcanie się nad synem. Dzisiejszy wyrok nie jest prawomocny. Rodzeństwo Kamilka zapowiada jego zaskarżenie. Zawiadomienie o fałszerstwie przy zbieraniu podpisów pod inicjatywą referendalną zostanie złożone jeszcze dzisiaj. Taką informację przekazał prezydent Bytomia, Mariusz Wołosz. Jak się okazało, wśród podpisów znalazły się m.in. osoby bez praw wyborczych, czy nawet osoby zmarłe. Droga powiatowa między Smolnicą a Sośnicowicami zostanie rozbudowana. Dziś w Gliwickim Starostwie Powiatowym podpisano umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu państwa kwotą ponad 6 600 000 zł. Wkrótce ruszy procedura przetargowa. Droga ma być gotowa w przyszłym roku. Senat ustanowił rok 2027 rokiem księdza Franciszka Blachnickiego. Senatorowie chcą w ten sposób uczcić przypadający

0: Są wtedy 40. rocznicę śmierci twórcy ruchu Światło-Życie. W przyjętej uchwale przypomniano dramatyczne losy śląskiego duchownego. Od niewoli w Auschwitz i wyroku śmierci w 1942 roku po wieloletnią walkę z systemem komunistycznym.
1: Program Trzeci Polskiego Radia, środa 6 maja, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny projekt ustawy o kryptowalutach. Tym razem swoją wersję przepisów wysłał do Sejmu prezydent. Pożar lasów na Lubelszczyźnie wymyka się spod kontroli. Niespodziewanie akcja stała się trudniejsza przez wieczną pogodę. Polak, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta, skazany na 10,5 roku więzienia, uciekał kradzionym samochodem. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt przewiduje ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Tak mówił o nim szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki. Przypomniał również, że wiele poprawek do rządowego projektu ustawy zostało odrzuconych.
2: Ten projekt jest projektem kompromisowym po to, żeby zakończyć ten chocholi taniec rządu i Donalda Tuska. A czy to jest także wyjście naprzeciw przede wszystkim tym, którzy oczekują na regulację tego rynku, bo podkreślę, pan prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z konstytucją regulacją tego rynku, natomiast jest to także wyjście naprzeciw rządowi.
1: W tym tygodniu do Sejmu ma trafić także nowy rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach. Projekt ten od poprzedniego ma różnić się jedynie wysokością sankcji za oszustwa. Mają być one ostrzejsze. Prezydent dotychczas dwukrotnie zawetował rządową ustawę o kryptoaktywach. Sytuacja na Lubelszczyźnie staje się coraz poważniejsza. Chodzi o akcję gaśniczą lasu w powiecie biłgorajskim. Strażacy informują, że ze względu na trudne warunki pogodowe ogień zaczął się jednak rozprzestrzeniać. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie na Lubelszczyźnie wciąż jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Witaj.
3: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, czy sytuacja jest aż tak zła?
3: Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna i jak podkreślają strażacy, trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano. Powodem, jak tłumaczy starszy brygadier Rafał Goliszek, zastępca lubelskiego komendanta PSP, jest wiatr.
4: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Warunki konwekcyjne, czyli ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
3: Strażak dodał także, że pożar jest mieszany.
4: W momencie ściółkowo-wierzchołkowy, w zależności od wiatru, jeżeli wiatr zawieje, przechodzi na wierzchołkowy, ale w tym momencie to jest mieszany.
3: Od wczoraj w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Dodatkowo dziś, od rana, z powietrza pożar gasi także policyjny śmigłowiec Black Hawk. I choć sytuacja nie jest opanowana, to na razie okoliczni mieszkańcy nie są zagrożeni.
1: A relacjonował Krzysztof Kuczyński. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie umowy Unii Europejskiej z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym. Wcześniej skarga do Trybunału w sprawie umowy została skierowana na wniosek Parlamentu Europejskiego. Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał decyzję zabezpieczającą, nakazującą dopuszczenie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jak mówiła w TVP Info reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram, decyzja nie jest jeszcze wyrokiem, jednak nakazuje Bogdanowi Święczkowskiemu umożliwienie sędziom pracy.
5: Jest to decyzja zabezpieczająca sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez nakazanie powstrzymania się od uniemożliwienia im wykonywania obowiązków skierowane do prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który właśnie teraz takie czynności uniemożliwiające wykonuje. Ja oczekuję, że pan prezes w związku z tym zabezpieczeniem dopuści sędziów do wykonywania pracy.
1: Przypomnijmy, w tej sprawie chodzi o czworo sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Złożyli oni ślubowanie jedynie przed Sejmem. A odpowiednie dokumenty skierowali do kancelarii prezydenta. Na 10,5 roku więzienia skazał sąd w Chocieburzu w Brandenburgii Polaka, który śmiertelnie potrącił w Niemczech policjanta. W styczniu 2025 roku Dawid K., uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie. Sąd uznał go za winnego spowodowania śmierci policjanta.
6: Sąd orzekł, że nie doszło do zabójstwa. Prokuratura domagała się dożywocia, ale sąd uznał, że Polak jest winny nielegalnej, groźnej jeździe ze skutkiem śmiertelnym. W tamtym momencie zabicie policjanta było skutkiem działania, ale nie zamiarem uciekającego. Tłumaczył już Stefan Moszkowski, rzecznik sądu w Chocieburzu. Sąd przez ponad godzinę odczytywał uzasadnienie wyroku, opisując nie tylko przebieg kradzieży samochodów w środkowych Niemczech i pościg niedaleko polskiej granicy, ale też uzależnienie skazanego od narkotyków. Dawid K. przyznał, że 7 stycznia ubiegłego roku był pod wpływem mefedronu, kokainy i amfetaminy. Za udział w kradzieży miał dostać 500 euro. Z Chocieburza, Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.

0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie możliwe burze. Nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Szczecinie 9 stopni, w Zakopanem i Suwałkach 21, we Wrocławiu 23, a w Rzeszowie i w Warszawie 26.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zatem najnowsza prognoza w wykonaniu Wojciecha Skowrońskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa tym razem porą popołudniową. Pytają mnie Państwo bardzo często, co z pogodą długoterminową, jak to będzie wyglądać do końca tygodnia, a może nawet i później. Już Państwu wyjaśniam. Spoglądam tutaj na mapy, z których wynika tak, że w czwartek przelotne opady deszczu 20 stopni, maksymalnie powieje do 46 km na godzinę. Piątek, dużo chmur, trochę słońca, ale już bez deszczu, 18 stopni, przejściowe zachmurzenie, maksymalnie powieje około 26 km na godzinę, nie więcej. Sobota, dużo chmur, ale też przebłyski słońca, 20 stopni, powieje z prędkością 24 km na godzinę. Mówię o tym wietrze, dlatego że ostatnio nawet nasilał się do 55 km na godzinę, więc teraz już będzie spokojniej. Niedziela słoneczna, 24 stopnie i powieje z prędkością 28 km na godzinę, więc tutaj zagrożenia ze strony wiatru już nie będzie żadnego. Kto go nie lubi, no to może już spodziewać się takiej spokojnej, łagodniejszej pogody. Po kolei. Dziś do 25 stopni. Właśnie ten wiatr jeszcze w porywach może dziś w środę osiągać taką wartość miejscami do 50 km na godzinę, zapowiadając zmiany, ale niewielkie. Ciśnienie dość stabilne, około 1700 hektopaskali. Późnym popołudniem i wieczorem na północy naszego regionu może się rozpadać. Przewidywane są przelotne opady deszczu, ale jak Państwo słyszą to słowo przelotne, to nie oznacza, że ciągłe, więc one będą występować pewnie punktowo, podobnie jak burze, które też mogą się zdarzyć. Noc ze środy na czwartek od 11 do 14 stopni, zachmurzenie zróżnicowane od dużego po małe. W czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane lub duże i właśnie lokalnie możliwe będą przelotne opady deszczu i burze, które jak wiadomo występować będą punktowo, więc trudno powiedzieć gdzie. Temperatura do 20-21 stopni, tak jak mówiłem na początku. Nocy z czwartku na piątek od 8 do 10. No i piątek, zachmurzenie przeważnie duże z przejaśnieniami lub umiarkowane bez opadów. Proszę Państwa, czyli te opady deszczu, które są zapowiadane, zdarzą się na pewno, ale chyba nie ma co liczyć na jakieś takie 2-3-dniowe intensywne opady, dlatego że to będzie sytuacja przejściowa. Kłaniam się, wszystkiego dobrego życzę na godzinę popołudniowe i na wieczór. Do usłyszenia!
2: Pewnie to niewystarczające, ale jak to mówią, dobre i tyle. Wojciech Skowroński, dzięki wielkie. To była prognoza pogody w Radiu Katowice.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Kazek-Wielgus. Zaczynamy od drogi krajowej nr 44, która dość mocno przytkała się w tyskich Urbanowicach, ale też w Bieruniu, gdzie trwają prace drogowe. Mocno zakorkowana w Katowicach jest ulica 73 Pułku Piechoty, ale też takie ulice jak Kościuszki, Mikołowska, Chorzowska, Sądowa, Dworcowa czy Geppert-Meyer. Na hamulec naciskamy jadąc z Katowic do Jaworzna drogą 79, w Zawodziu, w centrum Mysłowic, ale też w Sosnowieckiej Niwce. Sporo samochodów i korki mamy w rejonie węzła Brzęczkowice, zarówno na autostradzie A4 na Nitce w stronę Krakowa, jak i na S1 na pasach prowadzących na południe regionu. Sznur aut o tej porze jest też na DK86 w Będzinie, przy światłach na wysokości Syberki oraz w rejonie prac, jakie mamy przy zjeździe do Grodzica czy Wojkowic. Podobna sytuacja jest na dąbrowskim odcinku DK94, z tym, że największy ścisk mamy przy skrzyżowaniu z ulicą 11 listopada. Wiślanka teraz, czyli DK81, która to najbardziej zatłoczona jest w Żorach, ale też w Skoczowie.

to już któryś raz. W poradnikach mówią, że jak zalegają nam złe emocje, typu gniew, smutek, żal, po prostu, rozumiecie, to warto to wykrzyczeć. I nikt nie ma śmiałości tego robić w domu, bo sąsiedzi nie mają tego śmiałości robić w innych okolicznościach, bo ciągle ktoś się gapi. Ale jak jesteśmy tutaj razem, to możemy upuścić trochę tego, co nam się nagromadziło. Proponuję zrobić to wspólnie i wtedy możemy się ukryć, jak

0: Styl dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny. Szepcze do mnie:
0: mam chłopaka, co chodzi.

0: 7.30. Informacje w skrócie przedstawi Karolina Michalik.
1: Oczekiwaliśmy surowszej kary. Tak po ogłoszeniu wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy zareagowało rodzeństwo chłopca. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, a matkę Magdę B. na 16 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok nie jest prawomocny. Policjanci z Tarnowskich Gór zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy podczas majówkowej libacji w Tworogu pobili znajomego i okradli towarzyszącą mu kobietę. Łupem napastników padły telefony oraz karta płatnicza. Ranny 37-letni mężczyzna trafił do szpitala. Obaj agresorzy usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Za dokonanie rozboju grozi im teraz do 15 lat więzienia. Zabytkowe stacje transformatorowe w katowickim Giszowcu zostaną odnowione. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wybrał właśnie wykonawcę prac. Zabytkowe stacje powstały razem z budowanym osiedlem. Ich styl nawiązuje do architektury tego osiedla. W sumie zrewitalizowanych zostanie 6 stacji, a celem prac jest zachowanie ich unikatowego charakteru. Zmieni się także ich otoczenie. W Muzeum Hutnictwa w Chorzowie powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna – Hutnicze Centrum Dowodzenia. Miasto podpisało dziś umowę na realizację tego projektu, który ma połączyć naukę z zabawą. W 4 pomieszczeniach odwiedzający będą poznawać tajniki chemii, fizyki i współczesnego przemysłu poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek. Inwestycja ma być gotowa w połowie listopada i będzie kosztować ponad 1 000 000 zł.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 15. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 4 nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego wstawi się jutro w pracy. Już prawie dobę trwa akcja strażaków na Lubelszczyźnie. Ogromnego pożaru lasów wciąż nie udało się opanować. Słynny hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. Europejski Trybunał Praw Człowieka rozstrzygnął jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, podkreśla premier. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających

0: I może Kanie dotarło, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Decyzja zabezpieczająca Trybunału nakazuje Polsce zapewnienie, by władze powstrzymały się od uniemożliwiania objęcia stanowisk i zapewniły wykonywanie obowiązków. Chodzi o sędziów nieuznawanych przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Jak ustaliła nasza reporterka Jolanta Turkowska, czwórka sędziów zamierza jutro stawić się w pracy. Anna Korwin-Piotrkowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski pojawią się przy Alei Szucha przed południem. Razem zamierzają wyegzekwować na prezesie Trybunału realizację nakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Kolejne śmigłowce uczestniczą w gaszeniu ogromnego pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Już prawie dobę strażacy walczą z żywiołem pod Biłgorajem. Niestety ze względu na intensywny wiatr ogień cały czas się rozprzestrzenia. Na miejscu przy zbiorniku wodnym w Józefowie jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Powiedz, jakie są szanse na opanowanie pożaru?
1: Dzień dobry. Na razie trudno jednoznacznie stwierdzić. Sytuacja na pewno jest bardzo dynamiczna i o wiele trudniejsza niż jeszcze dzisiaj rano. Burmistrz Józefowa Roman Dziura zwrócił uwagę, że strażacy robią wszystko co mogą, ale wiatr utrudnia całą akcję.
2: Niestety wiatr, który jest, no z powrotem ten pożar przeniósł na korony drzew. Strażacy niewiele mogą naprawdę zrobić. To jest głównie gaszenie z góry helikopterami, samolotami. No jest kilka jednostek i mamy tutaj lądowisko na terenie miasta.
1: Burmistrz Józefowa podkreśla, że na razie sytuacja jest jeszcze stabilna.
2: Większość miasta, jak się wiatr nie odwróci, nie jest absolutnie zagrożona, ale jeżeli będzie coś niepokojącego, to wówczas mieszkańcom i naszym dyrektorom tą informację będziemy przekazywać.
1: Od wczoraj w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków oraz policja. Dodatkowo dziś od rana z powietrza pożar gaszą także dwa policyjne śmigłowce Black Hawk, które będą pracować aż do zmroku.
0: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy żegnają Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia. Miał 78 lat. Na uroczystościach pogrzebowych w Wilanowie jest nasz reporter Witold Banach.
3: Na pogrzeb Andrzeja Olechowskiego przyszli jego koledzy, politycy, dyplomaci, którzy wspominali go jeszcze z czasów, kiedy był szefem MSZ.
4: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze, wiedział co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
5: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
3: Andrzeja Olechowskiego wspominał też były prezydent Bronisław Komorowski.
6: Będę na pewno pamiętał Andrzeju Olechowskim jako o rzadkim typie polityka. Budził zaufanie jako minister finansów, jako minister spraw zagranicznych również. Był człowiekiem bardzo kulturalnym, bardzo jednocześnie pogodnym. Był takim, w dobrym tego słowa zrozumieniu, kulturalnym konserwatystą.
3: Andrzej Olechowski był liderem bezpartyjnego bloku wspierania reform. W połowie lat 90. z Czesławem Bieleckim współtworzył ruch 100, a w 2001 roku był współzałożycielem wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem Platformy Obywatelskiej. Niebawem spocznie na cmentarzu w Wilanowie.
0: Witold Banach, dziękujemy za relację. Znany hollywoodzki aktor John Malkovich otrzymał chorwackie obywatelstwo. To symboliczne uhonorowanie związków aktora z Chorwacją, podkreślano podczas uroczystości w Zagrzebie. John Malkovich od lat mówi o swoich korzeniach. Jego przodkowie pochodzili z okolic miasta Ozali na północy kraju, skąd wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych. I jeszcze informacja dosłownie sprzed kilku minut. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna nadal wynosi 3,75%.
7: Klimat.
0: Zła jakość powietrza w Zamościu, umiarkowana w Warszawie, Katowicach, Białej Podlaskiej i Chełmie. Poza tym dobra lub bardzo dobra. 3/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, głównie ze słońca. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, które na Pomorzu będą dość intensywne. Lokalnie burze. W Szczecinie 9 stopni, we Wrocławiu 23, w Warszawie i Rzeszowie 26.
9: Zapraszamy do...
10: Informacje do kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Na początek droga 86, która zwalnia mniej więcej od Dąbrówki Małej w kierunku autostrady A4.

Droga ta przetyka się także w katowickim Giszowcu oraz w sosnowieckiej Pogoni i w Będzinie na wysokości Syberki oraz przy zjeździe do Grodźca. W Katowicach wolne tempo mamy też m.in. na Chorzowskiej, 73. Pułku Piechoty, Ligockiej, Armii Krajowej, Kościuszki, Mikołowskiej, Świętego Jana Sokolskiej czy na Geppertmeier. Teraz DK44, która zwalnia w tyskich Urbanowicach i w Bieruniu. Droga 79 z dużym natężeniem i korkami w katowickim Zawodziu, w centrum Mysłowic, sosnowieckiej Niwce i na granicy Sosnowca i Jaworzna. Cały czas korkuje się okolica węzła Brzęczkowice, przede wszystkim na autostradzie A4 na pasach w stronę Krakowa. Krajowa 1 z zatorem jest o tej porze w Piasku, w Pszczynie i w Czechowicach-Dziedzicach. Mocno zatłoczone są wloty do centrum Żywca niemal z każdej strony. Wolne tempo mamy też na drodze 52 w Kozach i na rogatkach Bielska-Białej. W Gliwicach sporo aut, szczególnie w rejonie węzła na Portowej. W Rudzie Śląskiej korkuje się okolica Ronda w Chebziu, ale też ulica Wolności oraz 1 Maja.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mógłbym mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości, obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

ciebie i pytam, kim ja w sumie jestem. Gdy nic nie czułem, czułem się bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę.

lżejszych uzależnień. Ty teraz milcz, jak

0: 9.30. Zapraszamy na informacje w skrócie. W studiu Karolina Michalik.
1: 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała i zmarł po ponad miesiącu spędzonym w szpitalu. Przyrodnia siostra zmarłego chłopca, Magdalena Mazurek, powiedziała, że będzie chciała składać apelację od tego wyroku. Trwa zabezpieczenie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jeden z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. A więcej na ten temat powiemy za pół godziny. Lublinicka prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 26-letniemu Przemysławowi G., który w kwietniu ubiegłego roku miał doprowadzić do śmiertelnego wypadku. Mężczyzna skręcając na stację paliw zajechał drogę 49-letniemu motocykliście, który zginął na miejscu. Choć biegły wykazał, że kierujący jednośladem przekroczył prędkość, oskarżony odpowie za brak zachowania szczególnej ostrożności podczas manewru. Przemysławowi G., który nie przyznaje się do winy, grozi do 8 lat więzienia. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 3,75%.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 6 maja, minęła 16. W studiu Krzysztof Zyblewski, przed nami serwis Trójki.
3: Silny wiatr poważnie utrudnia akcję gaśniczą na Lubelszczyźnie. Strażaków może wesprzeć wojsko. Protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji. Sprzeciw wyraziły Polska, Ukraina i kraje bałtyckie. Stopy procentowe bez zmian, ale raty części kredytów jeszcze w maju spadną. Wojsko gotowe do wsparcia służb, które działają na Lubelszczyźnie. Strażacy już dobę walczą z ogromnym pożarem lasów pod Biłgorajem. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest w stałym kontakcie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji. Do działania są gotowi żołnierze i wojskowy sprzęt.
4: Są uruchomione jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej. Jeżeli minister spraw wewnętrznych i administracji będzie potrzebował i wojewodowie, większe zapotrzebowanie, takie już kolejne dociera do nas. Wojsko zarówno w obszarze obrony terytorialnej, jak również wojsko, dowództwo generalnego rodzaju sił zbrojnych jest do dyspozycji i będzie służyło pomocą, wspiera akcję ratowniczo-gaśniczą.
3: Pożar nie rozprzestrzenia się, ale pojawiają się niebezpieczne ogniska, które są na bieżąco lokalizowane przez służby. Z żywiołem walczy niemal 400 strażaków. Ogień obejmuje prawie 250 hektarów lasu.

0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego. Ostrzega przed zadymieniem i apeluje o nieotwieranie okien i niewychodzenie na zewnątrz. RCB przypomina też, aby nie zbliżać się do miejsca pożaru i nie utrudniać działań służb. Mieszkańcy Józefowa przyznają, że są zaniepokojeni sytuacją.
1: Do tej pory nie zdarzyło się tutaj taka sytuacja, żeby aż taki był pożar. Jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni, no i przerażeni przede wszystkim.
2: Wiadomo, pożary lasów zawsze są niebezpieczne, a że mieszkamy tu w okolicy, w pobliżu, także trochę zaniepokojeni jesteśmy tym.
1: Pogoda nie sprzyja, także ryzyko, mimo ostrzeżeń, wydaje mi się, że istnieje.
0: Lokalne władze zapewniają, że na razie nie ma powodów, by ewakuować mieszkańców. Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji i deklaracja wsparcia Ukrainy. W dniu otwarcia polskiej wystawy szefowie resortów kultury z krajów bałtyckich, Polski i Ukrainy wyrazili swoje oburzenie w związku z powrotem Rosjan na europejskie salony kultury. W Wenecji jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, na co zwracają uwagę przedstawiciele protestujących krajów. Straciliśmy połączenie z Pawłem Pawlicą. Spróbujemy jeszcze w tym serwisie. Kolejne informacje. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Olechowskiego. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, został pochowany na cmentarzu w warszawskim Wilanowie. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. premier Donald Tusk i marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Były prezydent Warszawy Marcin Święcicki wspomina, że Andrzej Olechowski miał bardzo proeuropejskie poglądy.
3: Wyjścia do strefy euro, uważam, że był błąd, żeśmy od razu tego nie zrobili. Przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej, powołania Armii Europejskiej, to był bardzo śmiały program jak na 2010 rok. Także to był proeuropejczyk, człowiek światowy, był w grupie Bilderberg, był w Komisji Trójstronnej, sam organizował takie spotkania w Warszawie. No rzeczywiście miał taki międzynarodowy sznyt i bardzo przyjemnie z nim się zawsze rozmawiało.
0: Andrzej Olechowski zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Stopy procentowe pozostaną bez zmian, zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej, ale niektórzy spłacający kredyty dopiero teraz odczuwają efekty wcześniejszych obniżek. Jak mówi analityk Jarosław Sadowski, najbardziej skorzystają osoby, które w maju będą miały aktualizację kredytu powiązanego z WIBOR-em.
4: Jeżeli weźmiemy taki przykładowy kredyt na 500 tysięcy złotych na 30 lat, to rata po takiej aktualizacji spadnie o 123 zł, a jest to wynik tego, że właśnie po raz ostatni ta aktualizacja odbywała się 6 miesięcy temu.
0: Podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. Z Pawłem Pawlicą, który jest na Biennale w Wenecji, nie udało nam się połączyć, ale do tematu wrócimy w naszej audycji po 17. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dopiero zaczynamy, a emocje już urosły, więc pora na sport. Norbert Michalak, dzień dobry.
7: Dzień dobry. We Francji wielkie oczekiwania budzi wieczorny półfinał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra z PSG. Choć Paryżanie wygrali pierwsze spotkanie 5-4, nad Sekwaną podkreśla się, że jednobramkowa przewaga nie daje im większych gwarancji awansu.
8: Powtórzcie to, apeluje na dzisiejszej okładce Le Parisien, dobrze oddając nastroje panujące we Francji. Obserwatorzy liczą przede wszystkim na jedno, kolejną piłkarską ucztę. Niezależnie od tego, czy będzie to Bayern czy PSG, do finału awansuje cudowna drużyna, pisze stołeczny dziennik. Libération wskazuje, że żaden z zespołów nie zszedł z poziomu, na który wyniósł je pierwszy szalony mecz, co zwiastuje lawinę goli, piękną grę i piorunujące akcje. Le Figaro również zapowiada mecz, który może przejść do historii, przypominając, że to właśnie w Monachium PSG sięgnęło rok temu po pierwszy w dziejach klubu tytuł Mistrza Europy. Zdaniem gazety wywalczenie awansu do drugiego z rzędu finału będzie jednak niezwykle trudne. Jednobramkowa przewaga nie daje żadnych gwarancji w starciu z Bawarczykami, którzy od początku sezonu strzelili już 174 gole, ostrzega dziennik. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: W Rzymie rozpoczął się prestiżowy turniej z najlepszymi tenisistkami i tenisistami. Niestety w pierwszej rundzie nie powiodło się naszym reprezentantom. Magda Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią w dwóch setach 0-6-3-6. Magdalena Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-4-4-6. A Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmannem 7-6-6-7-2-6. W Rzymie gra jeszcze mająca w pierwszej rundzie tak zwany wolny los Iga Świątek. Siatkarze Bogdanki Lublin mogą dziś ponownie zostać mistrzami Polski. Broniąca tytułu drużyna w czwartym meczu finału Plus Ligi przed własną publicznością zagra z Wartą Zawiercie.

0: Po trzech spotkaniach lublinianie w serii do trzech zwycięstw prowadzą 2-1, mówi kapitan Bogdanki Marcin Komenda.
1: Najważniejsza jest teraz pokora, bo oczywiście my zrobiliśmy kapitalną robotę, natomiast tu jeszcze dużo się może wydarzyć w tej rywalizacji. Kolejny mecz to jest kolejne rozdanie i to rywal może nas przełamać, więc musimy być cały czas, mieć się na baczności, cały czas być skoncentrowanym i wydaje mi się, że jeżeli tak będzie, to jest szansa na to, że tą rywalizację zakończymy w środę. Także przede wszystkim musi być dobra gra w naszym wykonaniu i duża koncentracja.
0: Mecz w Lublinie o 20, wcześniej o 17.30 również spotkanie numer 4 o brązowy medal pomiędzy Resowią a Projektem. Zespół z Warszawy prowadzi w serii 2-1.
2: Piękne światło teraz z Przemyśliwieckiej, tak patrzę przez okno zawsze, rozpoczynając prognozę pogody, bo kilka szarych chmur przesłoniło słońce, ale jednak dominuje błękit nieba, a najwięcej chmur dzisiaj na północy. Na Pomorzu opady deszczu, takie jednostajne, a na pozostałym obszarze możliwe opady miejscami i przelotne. Na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. 10 stopni Celsjusza na północy, około 23 stopni w centrum, do 27 dziś na południowym wschodzie, a najchłodniej nad morzem i na Kaszubach, około 8 stopni.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgłos. Zaczynamy od południowej części województwa śląskiego, dokładniej od miejscowości Kończyce Małe na ulicy Jagiellońskiej. To w ciągu drogi wojewódzkiej 937 doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana. Teraz policjanci informują o częściowym udrożnieniu ruchu. Z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce. W Pszczynie zablokowany mamy prawy pas w kierunku Katowic. Powodem jest towar, jaki wypadł z ciężarówki na drogę. Ruch odbywa się pasem lewym. I przenosimy się do Katowic. Słuchacze informują o stłuczce, do jakiej doszło za tunelem pod rondem Ziętka na pasach w stronę Chorzowa. Korek mamy mniej więcej od węzła z drogą 86. W Katowicach mocno przekorkowana jest też ulica 73. Pułku Piechoty, szczególnie w kierunku Wiślanki. Autostrada A4 zwalnia od węzła Murckowska do węzła Mikołowska w Katowicach. To kierunek Gliwice. W przeciwną stronę jedziemy bez większych problemów.

Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest 17. Przyrodnia siostra zmarłego Kamilka z Częstochowy zapowiedziała, że złoży apelację od dzisiejszego wyroku, jaki usłyszeli oprawcy dziecka. Służby badają, jakie substancje mogły przedostać się do kłodnicy w Gliwicach po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W połowie czerwca w Częstochowie odbędą się targi pracy. Pośredniak już teraz zaprasza pracodawców do rezerwowania miejsc.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w głośnym procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był przez ojczyma Dawida B. bity, polewany wrzącą wodą.

0: Miał poporzone 25% ciała. Zmarł po ponad miesiącu w szpitalu. Przyrodnia siostra zmarłego chłopca, Magdalena Mazurek, powiedziała, że będzie chciała składać apelację od dzisiejszego wyroku. Według niej Dawid B. powinien odpowiadać za zabójstwo, a nie tylko za znęcanie się nad jej bratem.
1: To nie zwróci życia mojemu bratu, ale fakt jest taki, że kary powinny być surowe moim zdaniem. Mojego brata nie ma na świecie, to się nigdy nie zamknie. Zawsze będę za nim tęsknić, zawsze będzie mi go brakować.
0: Kobieta ma nadzieję, że nagłośnienie sprawy przez media wpłynie na postawę ludzi wobec dziejących się obok nich dramatów.
1: Myślę, że ludzie bardziej się teraz otworzyli na drugiego człowieka po tym wszystkim, mimo że no, po Kamilku, prawdę mówiąc, dużo dzieci też umarło, tak? Nic się nie zmieniło w tym, ale myślę, że rzeczywiście ludziom otworzą się oczy, przeotwierają powoli i zaczną reagować po prostu na przemoc wobec dzieci, jeżeli zauważą taką sytuację.
0: Sąd skazał też dwoje krewnych, Wojciecha i Anetę J., którzy razem mieszkali, ale nie zareagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Wyrok mówi w ich przypadku o karze 6 i 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Trwa zabezpieczanie i monitorowanie sytuacji na rzece Kłodnicy w Gliwicach. To po niedzielnym pożarze na terenie dawnej fabryki drutu. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widać plamy na rzece przypominające paliwo. Miasto nie wyklucza, że jednym z powodów było przedostanie się do kanalizacji wody wykorzystywanej przez strażaków do akcji gaśniczej. Działania podjęto natychmiast po wykryciu sytuacji, mówi Mariusz Kopeć, rzecznik Urzędu Miasta w Gliwicach.
2: Służby gliwickich wodociągów natychmiast rozpoczęły działania zabezpieczające, montując rekawy sorpcyjne na wylotach kanalizacji deszczowej. Dodatkowe zabezpieczenia na Kłodnicy rozłożyła również wczoraj Państwowa Straż Pożarna. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego poinformowało wszystkie właściwe służby, w tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, którego inspektorzy pobrali próbki wody do badań.
0: Dotychczasowe analizy nie wykazały zagrożenia dla środowiska. Prowadzony jest dalszy monitoring. Gliwickie wodociągi przekazały, że przepływ w kanalizacji deszczowej wrócił już do sytuacji sprzed pożaru.
3: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie zaprasza pracodawców do rezerwacji stoisk na targach pracy. Wydarzenie odbędzie się 11 czerwca. Jak mówi Ewa Borowik z częstochowskiego pośredniaka, wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.
4: Wydarzenie skierowane jest do firm posiadających wolne miejsca pracy, staży lub praktyk zawodowych, które chcą w jednym miejscu spotkać osoby poszukujące zatrudnienia.
0: Szczegóły dostępne są na stronie Urzędu Pracy w Częstochowie. A już za chwilę rozpoczynamy programy na lokalnych częstotliwościach Radia Katowice. Na 101.2 zajrzymy na Międzynarodowy Zjazd Studentów w Katowicach. Będzie też edukacyjnie i ekologicznie za sprawą pewnego kontenera w Rudzie Śląskiej. Będziemy też zapraszać na 10-lecie parkranu w katowickim Parku Kościuszki. Na 103 FM sprawdzimy postęp prac na torach w Pszczynie i zajrzymy do Bielska-Białej, które przygotowuje się do charytatywnego meczu siatkarskiego. Opowiemy też o podopiecznych Bielskiego Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta, którzy sami odnowili jego siedzibę. Z kolei na 98,4 FM powiemy dziś szerzej o wyroku, jaki zapadł przed częstochowskim sądem w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. Jutro podobna aura do dzisiejszej. Po południu miejscami możliwe będą przelotne opady deszczu, choć raczej już bez burz. Na termometrach tylko ciut mniej niż dziś, maksymalnie do 22 stopni.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od autostrady A4. Jak informuje m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przed węzłem Mikołowska na jezdni w stronę Gliwic doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów. Wszystkie służby są na miejscu. Lądował też helikopter LPR. Droga całkowicie w stronę Wrocławia jest zablokowana. Wypadek na autostradzie A4 spowodował też spory korek na drodze 86 pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Bagienna. Poza tym nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce, gdzie w Pszczynie na pasach w stronę Katowic z większego pojazdu wypadł ładunek. Jeden pas jeszcze jest wyłączony z użytkowania. I wracamy do Katowic, bo mocno przekorkowane są też takie ulice jak Francuska, Ceglana, Damrota, Kościuszki czy 73. Pułku Piechoty. Tymczasem ruszył remont kolejnego odcinka DK11, czyli ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Trzeba liczyć się z
1: Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest 17, przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce

0: Polsce, by nie utrudniała pracy czwórce nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Apelacji po wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka nie wyklucza prokuratura. Węgry zwróciły Ukrainie wszystkie pieniądze zatrzymane w marcu. Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos w sprawie wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie są dopuszczani do orzekania. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tym, którzy złożyli przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Premier Donald Tusk uważa, że to sprawę zamyka. Prezydent Karol Nawrocki czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który ma zbadać kwestię składania przez sędziów przysięgi.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podkreśla, że nie ma wyższego ani innego organu niż Trybunał Konstytucyjny, który mógłby decydować o kwestiach konstytucyjnych.
2: Na terenie Rzeczypospolitej najwyższym prawem jest Konstytucja Rzeczypospolitej, a organem, który ocenia zgodność danych aktów i działań rządowych, także w zakresie sporów kompetencyjnych, jedynym właściwym do rozstrzygania tych sporów jest Trybunał Konstytucyjny.
1: Były minister sprawiedliwości Adam Bodnar nie wyobraża sobie z kolei, by Polska orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie respektowała.
3: Ja sobie nie wyobrażam sytuacji takiej, w której Polska, będąc związana Europejską Konwencją Praw Człowieka, będąc związana jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie szanuje tego typu orzeczeń.
1: Do decyzji Europejskiego Trybunału odniósł się także premier Donald Tusk. W mediach społecznościowych napisał, że rozstrzygnął on jednoznacznie sprawę wybranych przez Sejm sędziów. Państwo ma obowiązek usunięcia wszelkich przeszkód uniemożliwiających im orzekanie. Tak napisał szef rządu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Czwórka sędziów nieuznawanych przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego zamierza jutro stawić się w pracy. Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski razem zamierzają wyegzekwować realizację nakazu Europejskiego Trybunału. Prokuratura nie wyklucza apelacji po wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. W marcu 2023 roku chłopiec był bity i polewany wrzącą wodą. Miał poparzone 25% ciała. Zmarł po miesiącu w szpitalu. Częstochowski sąd skazał matkę na 16 lat więzienia, ojczyma na 25 lat. Prokuratura wnioskowała o dożywocie.
4: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Prokurator Monika Reszkiewicz-Jakubowska dodaje, że w przypadku matki chłopczyka śledczy też chcieli wyższej kary.
4: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
0: Złożenie apelacji zapowiedziała z kolei siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie. Do tej sprawy wrócimy w Pulsie Trójki za niespełna pół godziny. Za nimi trzeci obowiązkowy egzamin pisemny. Maturzyści mierzyli się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówią, nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
5: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce. Wiadomo, słuchanie na początku, no i później praca z tekstem, dopasowanie nagłówków, dopasowanie zdań i trochę gramatyki.
6: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
7: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne, o wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. Pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce, można było się wykazać.
8: Uważam, że arkusz był bardzo prosty. Tak samo jak w szkole, tak samo na egzamin maturalny. Nawet w domu do tego nie usiadłem.
0: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego. Pieniądze z ukraińskiego konwoju, który miesiąc temu zatrzymano na Węgrzech, wróciły do kraju. Poinformował o tym prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski uważa, że to dobry krok w kierunku normalizacji stosunków Kijów-Budapeszt.
9: Prezydent Zełenski poinformował w mediach społecznościowych, że cała kwota zarekwirowana na Węgrzech jest zabezpieczona na terenie Ukrainy. Podziękował Węgrom za konstruktywny i cywilizowany krok, a także ukraińskiemu zespołowi, który zabiegał o odzyskanie tego transportu. W dwóch ciężarówkach, które wiozły z Austrii gotówkę na Ukrainę przez Węgry, było 40 milionów dolarów, 35 milionów euro i 9 kilogramów złota. Konwój zatrzymano na początku marca pod Budapesztem. 7 konwojentów wypuszczono tego samego dnia, ale zatrzymano pieniądze. Węgierskie służby skarbowe pod dyktando rządu Viktora Orbana wszczęły śledztwo w sprawie prania pieniędzy. Do tej pory śledztwo węgierskich urzędników podatkowych nie wykazało żadnych nielegalnych operacji. Teraz, po przegranych przez Fidesz wyborach, sprawa prawdopodobnie zostanie umorzona. Decyzja o zwrocie pieniędzy została podjęta jeszcze przed formalnym objęciem władzy na Węgrzech przez partię TISO i Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Nie żyje założyciel stacji CNN i magnat medialny Ted Turner.

0: podała amerykańska stacja, zmarł w niedzielę w spokoju otoczony rodziną. Miał 87 lat. Biznesmen był twórcą pierwszej całodobowej telewizji informacyjnej. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5:30 po 17:00, sport i Norbert Michalak.
3: To nie był dobry dzień dla Polaków na tenisowych kortach w Rzymie. Już w pierwszej rundzie przegrał Hubert Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmannenem 7-6, 6-7, 2-6. Z turnieju panie odpadły Magdalinet po przegranej z Niemką Tatianą Maryją 0-6, 3-6 oraz Magdalena Fręch, która poniosła porażkę z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6, 6-3, 4-6. Zaczynająca rywalizację w Rzymie od drugiej rundy Iga Świątek pojawi się na korcie w piątek. Piłkarska uczta czeka kibiców. Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Były napastnik reprezentacji Polski Roman Kosecki liczy na kolejne ciekawe widowisko.
4: Będzie to spotkanie podobne, aczkolwiek też tak mi coś po głowie chodzi, że jednak tutaj już troszeczkę będzie kalkulacji, tak? No, Bayern musi strzelić bramkę, żeby nie stracić jako pierwszy, żeby po prostu przejść dalej. Mają ku temu oczywiście predyspozycje, ale no, tak jak mówię, ciekaw jestem, czy już tak nie będzie otwarta ta piłka, czy po prostu zagrają to, co zagrali. Chcieli pokazać, tak jak powiedziałem, na każdym centymetrze boiska, że są lepsi od swojego rywala.
3: Początek meczu o 21:00. Zwycięzca w Budapeszcie zagra w finale z Arsenalem. Emocje również w Orlen Basket Lidze. Mecz lidera tabeli Kinga Szczecin z drugą Legią Warszawa zapowiada się najciekawiej spośród spotkań ostatniej 30. kolejki. Oba zespoły mają taki sam bilans i zwycięzca zajmie pierwsze miejsce przed fazą play-off, mówi Tomasz Gielo, kapitan Wilków Morskich.
5: My gramy o pozycję lidera i też wydaje mi się, że dla mnie osobiście byłoby to coś wyjątkowego. Nigdy klub nie był na pierwszym miejscu po sezonie zasadniczym. Teraz wszystko w naszych rękach. Chcemy to wykorzystać, bo też nie chcemy kończyć sezonu zasadniczego przed play-offami porażką. Chcemy być na fali, wchodząc w tą najważniejszą część sezonu.
3: Mecz Legii z Kingiem o 19:00 w Warszawie. O tej samej porze wystartuje pozostałe 7 spotkań ostatniej kolejki rundy zasadniczej.
2: Nadciągają chmury, bo dziś były tylko na północy, a już w nocy to zachmurzenie na przeważającym obszarze. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i wschodzie początkowo możliwe także burze. Temperatura minimalna w nocy od 2 stopni lokalnie na Pomorzu, około 5 na zachodzie i w centrum do 13 na wschodzie i 16 na południowym wschodzie kraju. A jutro też pochmurno, przelotne opady deszczu i temperatura od 13 do 23 stopni. Trójka.

0: Jest 18. Prokuratura i rodzina zmarłego nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Prawie 94% wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic w tegorocznym budżecie obywatelskim pomyślnie przeszło pierwszą weryfikację. Zaskakujący finał policyjnej interwencji w Katowicach. O szczegółach już za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik. Zapraszam. 25 lat za kratkami ma spędzić ojczym 8-letniego Kamilka z Częstochowy, jego matka 16. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Częstochowie w głośnej sprawie maltretowanego chłopca. 8-latek zmarł niemal 3 lata temu, po tym jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, a w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Prokuratura chciała, aby mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Sąd jednak uznał, że było to znęcanie się, powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz.
2: Sąd uznał Dawida B. za winnego tego, że spowodował u małoletniego Kamila ciężkie obrażenia ciała, których następstwem był zgon pokrzywdzonego oraz znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad małoletnim Kamilem i za tak określone przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto Dawida B. uznał za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony.
0: Wobec matki Kamilka zasądzono karę 16 lat pozbawienia wolności.
2: W przypadku Magdaleny B. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał ją za winą popełnienia przestępstwa pomocnictwa do czynu przypisanego Dawidowi B. Uznał również za winę popełnienia przestępstwa znęcania się nad swoimi dziećmi oraz narażenia Kamila na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia i zdrowia. Wymierzone kary jednostkowe wobec Magdaleny B. sąd połączył karą łączną i wymierzył karę łączną 16 lat pozbawienia wolności.
0: Wujostwo Kamilka usłyszało wyrok 6 i 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata za nieudzielanie pomocy dziecku. Wyrok jest nieprawomocny. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji. Także siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w sprawie, zapowiedziała już złożenie apelacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Prawie 94% wniosków złożonych przez mieszkańców Katowic w tegorocznym budżecie obywatelskim pomyślnie przeszło pierwszą weryfikację. Katowiczanie przesłali niemal 270 propozycji, a kolejnych ponad 250 pomysłów trafiło do zielonego budżetu, który wciąż jest analizowany. Wśród projektów ogólnomiejskich, na które mogliby liczyć wszyscy mieszkańcy regionu odwiedzający stolice województwa, znalazły się m.in. muzyczny plac zabaw przy siedzibie NOSPR, strefa relaksu obok Areny Katowice, czy nowe boisko do gry w hokeja na rolkach. Łączna wartość wszystkich zgłoszonych zadań sięga prawie 47 milionów złotych, jednak do wykorzystania jest niecałe 20 milionów. Teraz wszystkie wnioski zostaną sprawdzone pod kątem merytorycznym, zanim trafią pod głosowanie. Znany z głośnych procesów adwokat ze Śląska Paweł Mateja gości dziś w Bibliotece Śląskiej. Mecenas, który reprezentował m.in. Tomasza Komendę czy Kamila S. w słynnej sprawie z Pumą, od lat punktuje błędy w wymiarze sprawiedliwości. Swoje doświadczenia z obrony niesłusznie skazanych opisał w książce pod tytułem Adwokat Diabłów.
3: To jest pierwsza pozycja, która usiłuje odpowiedzieć na pytanie, jakim sposobem wymiar sprawiedliwości wtrąca za kraty niewinnych ludzi. Jakie grzechy popełniają prokuratorzy, jakie sądy, jak trudno odwrócić spiralę niesłusznych oskarżeń.
0: Spotkanie autorskie z mecenasem Pawłem Matyją, który obecnie występuje m.in. jako pełnomocnik Ryszarda Boguckiego, skazanego za zabójstwo Pershinga, właśnie się rozpoczyna w Katowickiej Bibliotece Śląskiej. Zaskakujący finał policyjnej interwencji w Katowicach, która zaczęła się od podejrzenia oszustwa, a skończyła

0: świadczyła na przejęciu nielegalnego towaru. Pracownik jednego z banków zaalarmował służby, gdy 74-letni klient chciał wypłacić bardzo dużą sumę pieniędzy. Obawiano się, że senior padł ofiarą naciągaczy, jednak na miejscu okazało się, że mężczyzna sam ma sporo na sumieniu. Policjanci niezwłocznie zajęli się tą sprawą, mówi Dominik Michalik z katowickiej komendy.
1: Na miejsce skierowani zostali policjanci oddziału prewencji policji w Katowicach. W trakcie podjętych czynności szybko okazało się, że mężczyzna nie jest osobą pokrzywdzoną, a sam ma problemy z prawem. Podczas interwencji 74-latek zachowywał się nerwowo. Jak ustalili mundurowi, powodem jego obaw była zawartość samochodu, którym się poruszał. W pojeździe znajdowały się znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. Co więcej, w marcu tego roku mężczyzna usłyszał już zarzuty w związku z tym procederem.
0: A to był dopiero początek, bo kolejne przeszukanie drugiego auta oraz garażu należącego do mieszkańca Katowic ujawniły jeszcze większe zapasy kontrabandy. Łącznie zabezpieczono ponad 32 tysiące papierosów oraz 5 litrów nielegalnego alkoholu. 74-latek usłyszał już zarzuty. Na termometrach w regionie w nocy zobaczymy minimalnie od 12 do 14 stopni. Do tego możliwe będą przelotne opady deszczu i miejscowe burze, które mogą się pojawić jeszcze do północy.

0: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Kazak-Wielgus. Zaczynamy je od autostrady A4, jak informuje m.in. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przed węzłem Mikołowska. Na jezdni w stronę Gliwic doszło do wypadku z udziałem 5 pojazdów. Wszystkie służby są na miejscu. Lądował też helikopter LPR. Droga całkowicie w stronę Wrocławia jest zablokowana. Wypadek na autostradzie A4 spowodował też spory korek na drodze 86 pomiędzy węzłem Murckowska a węzłem Bagienna. Poza tym nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się też na Krajowej Jedynce, gdzie w Pszczynie na pasach w stronę Katowic z większego pojazdu wypadł ładunek. Jeden pas jeszcze jest wyłączony z użytkowania. I wracamy do Katowic, bo mocno przekorkowane są też takie ulice jak Francuska, Ceglana, Damrota, Kościuszki czy 73. Pułku Piechoty. Tymczasem ruszył remont kolejnego odcinka DK11, czyli ulicy Strzelców Bytomskich w Bytomiu. Trzeba liczyć się z
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, jest 18. Serwis Trójki przed nami, Krzysztof Zyblewski.
2: Gęsty dym mocno utrudnia akcję strażaków na Lubelszczyźnie. Było już kilkaset zrzutów wody z samolotów gaśniczych. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie do TSUE umowy Unia Europejska kraje Mercosuru. Francuski lotniskowiec Charles de Gaulle płynie na Morze Czerwone. Z pożarem Puszczy Solskiej walczy kilkuset strażaków. Akcję pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie utrudnia silny wiatr. Z powodu ognia i gęstego dymu przeniesiono punkt dowodzenia.
3: Elementem utrudniającym było tutaj bardzo silne zadymienie, silne powiewy wiatru, które spowodowały, że usunęliśmy się, jeśli chodzi o linię obrony, dając też przestrzeń zrzutom z powietrza, bo wykonaliśmy 200 zrzutów śmigłowcami Lasów Państwowych oraz prawie 50 zrzutów Black Hawkami. Teraz czekamy, drugi Black Hawk wejdzie również do działań, więc ta intensywność jeszcze dwukrotnie wzrośnie.
2: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek, dodaje, że działania z udziałem samolotów potrwają do wieczora. Pożar obejmuje około 300 hektarów lasów i nieużytków. Wczoraj podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy. W katastrofie Dromadera zginął pilot. Śledztwo w sprawie wypadku wszczęła prokuratura okręgowa w Zamościu.
4: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
2: Mówi prokurator Rafał Kawalec. Śledztwo dotyczy spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym. Prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak poinformował szef kancelarii Karola Nawrockiego, przewiduje ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak propozycję przyjęto w Sejmie, to sprawdzał Michał Fabisiak.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie. Michał Fabisiak, Polska

0: Radio.
1: Polski rząd skarży umowę z Mercosurem do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym. Wniosek, jak przekazał wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz, będzie oficjalną skargą na umowę z państwami Ameryki Południowej.
2: Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników. Po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
1: Wcześniej skargę do TSUE w sprawie umowy z państwami Mercosuru skierował Europarlament. Francja wysyła lotniskowiec na Morze Czerwone. Celem operacji ma być przygotowanie do możliwej akcji eskortowania statków handlowych przepływających przez cieśninę Ormus. Paryż odgrywa tu kluczową rolę, relacjonuje Stefan Folzer.
3: Jedyny lotniskowiec francuskiej marynarki wojennej Charles de Gaulle przepłynął przez kanał Suezki wraz z towarzyszącą mu grupą okrętów wojennych i kieruje się w stronę południowej części Morza Czerwonego. Docelowo jednostki mają dotrzeć do Zatoki Adeńskiej między Jemenem a Somalią. Jak poinformowało francuskie Ministerstwo Obrony, operacja ma wyłącznie charakter obronny, a Francja nie angażuje się w działania wojenne na Bliskim Wschodzie. Celem jest przygotowanie ewentualnej misji eskortowej w cieśninie Ormus, wzmocnienie bezpieczeństwa w regionie oraz wsparcie transportu morskiego. Decyzję o przekierowaniu lotniskowca, który dotąd operował na Morzu Śródziemnym, ogłoszono kilka godzin po ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Według Paryża incydent nie był wymierzony bezpośrednio w Francję. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Łódź rozważa nocną prohibicję na terenie całego miasta. Jutro ruszają konsultacje. Od zeszłego roku zakaz sprzedaży alkoholu obowiązuje na 7 osiedlach w centrum od 22 do 6 rano. Kacper Józefowicz z Radia Łódź pytał mieszkańców, co sądzą o nowej inicjatywie.
4: Wie pan, jak ktoś będzie chciał pić, to i tak znajdzie możliwość.
5: Wystarczy, że pójdzie do restauracji albo pubu.
4: No, więc właśnie można sobie kupić na zapas.
5: Pani widzi jakąś poprawę, odkąd ta nocna cisza alkoholowa funkcjonuje, żeby było na przykład spokojniej?
6: Mieszkam przy parku i rzeczywiście ciszej jest.
7: Nie mam nic przeciwko temu, ale uważam, że wszystkie zakazy jednak naruszają wolność człowieka.
8: Jestem za, ale myślę, że to nic nie da.
1: Konsultacje odbędą się jutro po południu w Fabryce Aktywności Miejskiej. Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Białymstoku, Łomży, Dąbrowie Górniczej, a także w warszawskim Międzylesiu. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca i wiatru. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: O sporcie po raz trzeci tego popołudnia Norbert Michalak.
11: W Rzeszowie siatkarze Asseco grają z projektem Warszawa o brązowy medal Mistrzostw Polski. Pierwszego seta wygrał zespół z Warszawy do 19, a w rywalizacji do 3 zwycięstw projekt prowadzi 2-1. O 20 kolejne siatkarskie emocje. Bogdanka Lublin, która broni tytułu w czwartym meczu finału przed własną publicznością, zagra z Wartą Zawiercie. Po 3 spotkaniach lublinianie w serii do 3 zwycięstw prowadzą 2-1. Mówi Mateusz Bieniek, środkowy z Zawiercia.
12: Na pewno nie składamy broni. Mamy nadzieję, że po tym ostatnim słabym naszym wykonaniu meczu po prostu zagramy lepiej i stworzymy fajne widowisko. Trzeba podejść bardziej spokojnie i luźniej do tego spotkania. Wiadomo, to są finały, są te emocje, ale w tym ostatnim meczu te emocje duże i jakieś oczekiwania nam nie pomogły, więc zacznijmy od tego, że zaczniemy się cieszyć siatkówką.
11: W razie porażki gospodarzy decydujące o mistrzowskim tytule spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę w Sosnowcu. To jeszcze jedna zapowiedź, ale związana z piłką nożną. Bayern Monachium podejmie PSG w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło najśmielsze oczekiwania. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. Mówi legendarny piłkarz reprezentacji Polski i były prezes PZPN Zbigniew Boniek.
13: Mi się wydaje, że dzisiaj atut własnego boiska nie odgrywa prawie żadnej roli na tym poziomie, bo jednak dzisiaj jest VAR, sędziowy, to jest tak jak kiedyś, że różne rzeczy się działy. Dzisiaj mecz jest absolutnie otwarty, na to byś przeanalizował ten pierwszy mecz. 1-0 dla tych, 2-1 dla Bayernu, 3-2 dla PSG, później 5-2, 5-4. Także wydaje mi się, że to jest mecz przy takiej jakości piłkarskiej. Wszystko może się wydarzyć.
11: Początek meczu o 21:00. Lotte Kopecky była najszybsza na liczącym 115 km w czwartym etapie wyścigu Vuelta Espania. Belgijka na sprinterskim finiszu wyprzedziła Holenderkę Anne van der Breggen i Włoszkę Letizię Peternoster. Całkiem nieźle spisała się Agnieszka Skalniak-Sójka, która zajęła 9. pozycję, a 14. była Katarzyna Niewiadoma. Pozostałe Polki daleko.
10: Noc będzie pochmurna i od 2 do 16 stopni. Tak ciepło będzie tej nocy na południowym wschodzie. Przelotne opady deszczu też są możliwe, a jutro pochmurno. Przelotne opady deszczu na południu i na południowym wschodzie możliwe również burze. Temperatura od 13 stopni na północy, około 16 w centrum, do 23 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Minęła właśnie 19. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. W dalszym ciągu z dużymi utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A4 w Katowicach. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku po tym, jak jego ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o dożywocie. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska powiedziała, że wyrok jej nie satysfakcjonuje.
2: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Prokurator dodała, że również w przypadku matki chłopczyka śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat pozbawienia wolności.
2: Tutaj również będziemy musieli przeanalizować motywy, którymi kierował się sąd. Tak

0: Jak wspomniałam, sąd wyeliminował z zarzutów jeden z czynów, a to znalazło odzwierciedlenie w karach. Zobaczymy, jak sąd to uzasadni.
1: Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, by odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane w recydywie. Uniewinnił go jednocześnie od zarzutu dotyczącego molestowania nieletniej. Złożenie apelacji zapowiedziała z kolei siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową w tej sprawie.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: 18-letnia obywatelka Czech zginęła w wyniku pożaru, do którego doszło w nocy w Ustroniu. Palił się budynek mieszkalny oraz przylegający do niego warsztat. Przed przybyciem straży pożarnej budynek opuściła jedna osoba. Druga, znaleziona nieprzytomna, została ewakuowana przez ratowników. Podjęte czynności ratunkowe nie przyniosły skutku. Lekarz stwierdził zgon. W akcji uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. W dalszym ciągu z dużymi utrudnieniami trzeba się liczyć na autostradzie A4 w Katowicach. Po godzinie 17 przed węzłem Mikołowska na pasach w stronę Wrocławia doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Brało w nim udział aż 5 pojazdów, 4 osobowe i 1 ciężarowy, powiedziała Radiu Katowice młodsza aspirant Angelina Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Kierujący pojazdem marki Seat został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, natomiast jego pasażerka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
1: Droga przez kilkadziesiąt minut była całkowicie zablokowana. Teraz przejezdny jest jeden pas. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zakończyły się odwierty kontrolne na rekultywowanej hałdzie Pokój w Rudzie Śląskiej. W czerwcu ma być gotowy raport. Jak poinformowała spółka restrukturyzacji kopalń, naukowcy wykonali 24 otwory i pobrali z nich ponad 60 próbek do badań. Ich pracę obserwowali społecznicy. Działania zlecone przez spółkę restrukturyzacji kopalń prowadzi Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic. Hałda Pokój zlokalizowana jest między dzielnicami Wirek i Nowy Bytom. Od lat stanowi problem ze względu na samozapłon i emisję pyłów wzmożoną przez prowadzone prace związane z rewitalizacją. Teraz pogoda. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, po północy małe i umiarkowane. Przed północą miejscami przelotne opady deszczu, początkowo możliwe również burze. Temperatura minimalna w nocy od 12 do 14 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 maja, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do pracy stawi się jutro czwórka nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
5: Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ona potwierdza jakby nasze stanowisko.
4: Głośny protest przeciwko obecności Rosji na Biennale w Wenecji, jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. Stworzył pierwszą całodobową telewizję informacyjną. Nie żyje Ted Turner, założyciel CNN-u. Czoro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie jutro próbę przystąpienia do pracy, zapowiedział w Pulsie Trójki sędzia Krystian Markiewicz. On i trójka pozostałych sędziów nie była dotąd dopuszczana do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wszyscy zostali w marcu wybrani przez Sejm, ale nie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy i jak podkreślał w Trójce Krystian Markiewicz, zamierzają tę decyzję wyegzekwować.
5: Co zmienia decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
4: Także zdaniem pełnomocniczki sędziów Sylwii Gregorczyk-Abram decyzja Europejskiego Trybunału nie pozostawia wątpliwości.
6: To jest natychmiastowa i wiążąca decyzja skierowana do organów władzy publicznej, w tym przede wszystkim do pana Święczkowskiego. On powinien to zobowiązanie wykonać, czyli zaprzestać wszystkich tych czynności, które teraz podejmuje, uniemożliwiając sędziom wykonywanie zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
4: Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski zamierzają stawić się jutro przy Alei Szucha przed południem. Kilkaset osób protestowało przed rosyjskim pawilonem na Biennale w Wenecji. Sprzeciwiają się powrotowi rosyjskich artystów i przedstawicieli Kremla na jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych na świecie. W akcję zorganizowaną przez europosła Bartłomieja Sienkiewicza włączyli się artyści

0: z kilku krajów Europy Środkowej, a także Ukrainy. Na miejscu jest Paweł Pawlica.
1: Protestujący przypominali, że Rosja wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia, aby szerzyć swoją propagandę, a pozwolenie nawet na chwilowe otwarcie rosyjskiego pawilonu na Biennale jest skandalem.
2: Chodzi nam przede wszystkim chyba o to, żeby zakłócić to otwarcie, żeby zakłócić tą słodką atmosferę, picie wina, czy jak słyszałam też wódki w rosyjskim pawilonie.
3: Ja chcę zwrócić uwagę, że między rosyjskimi czołgami, rosyjskimi rakietami, dyplomacją a sztuką nie ma żadnej różnicy, ponieważ to są wszystko instrumenty państwa rosyjskiego.
1: Europoseł Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział walkę o odebranie unijnej dotacji na Biennale. Co roku wydarzenie jest wspierane kwotą 2 milionów euro przez Unię Europejską. Grupę protestujących od pawilonu odgradzał kordon włoskiej policji. Manifestujący osobom wchodzącym na rosyjską wystawę przypominali, że tylko wczoraj w wyniku rosyjskich bombardowań w ukraińskich miastach zginęło 20 osób. Wenecja, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panującej w regionie suszy i trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego.
4: Tego typu zakazy wydaje się w oparciu o konkretne dane dotyczące poziomu wilgotności. W tym momencie wilgotność ściółki w lesie w dalszym ciągu spada. W związku z powyższym, jeżeli ta tendencja się utrzyma, może zaistnieć sytuacja, w której będziemy wnioskowali o to, aby czasowo ograniczyć wstęp tam, gdzie to ryzyko będzie największe.
0: Mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Leśnicy kontrolują wilgotność podłoża i sytuację w lasach 2 razy dziennie, o 9 i 13. Nie żyje człowiek, który zmienił oblicze dziennikarstwa na całym świecie. Zmarł założyciel telewizji CNN i pionier całodobowego serwisu informacyjnego Ted Turner. Miał 87 lat. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Turner urodził się w 1938 roku. Karierę w mediach zaczął od przejęcia firmy reklamowej ojca, który popełnił samobójstwo. Nie poprzestał jednak na reklamie. Kupował stacje radiowe, a w 1970 roku nabył niewielką telewizję w Atlancie. Prawdziwa rewolucja nastąpiła w 1980 roku, gdy uruchomił CNN, pierwszą na świecie telewizję informacyjną, nadającą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Znaczenie tego kroku w pełni ujawniło się 10 lat później, przy okazji wojny w Zatoce Perskiej. To CNN jako jedyna stacja transmitowała działania wojenne na żywo. Rok później tygodnik Time wybrał go człowiekiem roku. W 1996 roku Turner sprzedał swoje sieci telewizyjne koncernowi Time Warner za prawie 7,5 miliarda dolarów. W 2018 roku Turner ujawnił, że choruje na otępienie ciałami Louiego, postępującą chorobę mózgu. Zmarł dziś rano w swoim domu w pobliżu Tallahassee na Florydzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. Nad morzem tylko 9 stopni, 17 w centrum, 23 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: A pamiętasz ten...

0: Minęła 20. 25 lat dla Dawida B. i 16 lat więzienia dla matki Kamilka. Taki wyrok wydał dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie. Katowice świętowały Międzynarodowy Dzień Tańca. Tarnowskie Góry w tym roku po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Dziś zapadł wyrok w sprawie Kamilka, skatowanego ośmiolatka, który zmarł w 2023 roku. Chłopczyk przez 35 dni walczył o życie w szpitalu. Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał głównego oskarżonego, Dawida B., na 25 lat pozbawienia wolności. Informuje Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.
2: Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad małoletnim Kamilem pokrzywdzonym ze szczególnym okrucieństwem oraz powodowaniu jego ciężkich obrażeń ciała, które skutkowały następnie jego śmiercią. Za tak opisane przestępstwo wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Ponadto uznał oskarżonego Dawida B. za winnego popełnienia przestępstwa znęcania się nad jednym swoim dzieckiem i dziećmi swojej żony i za to przestępstwo wymierzył karę 5 lat pozbawienia wolności. Te kary połączył karą łączną i wymierzył karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.
0: Wyrok nie satysfakcjonuje strony skarżące, jest zbyt łagodny, stwierdziła Magdalena, siostra Kamila.
3: Żaden wyrok nie będzie adekwatny do tego, co w ogóle się stało mojemu bratu i żaden wyrok mi nie zwróci brata. No boli mnie to bardzo, bo po prostu, tak jak kiedyś już mówiłam, mojego brata potraktowano jak śmiecia, no. Ale no, spodziewałam się serowych kar, a są jakie są. On powinien zgnieć w więzieniu.
0: Magda B., matka Kamilka, za wyrażenie zgody na znęcanie się nad synem przez Dawida B., a także jego młodszym bratem, została skazana łącznie na 16 lat pozbawienia wolności. Wyrok nie jest prawomocny. Nadal z utrudnieniami trzeba liczyć się na autostradzie A4 w Katowicach, gdzie po 17 doszło do wypadku. Na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się 5 pojazdów, 4 osobowe i 1 ciężarowy. W wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane i przetransportowane do szpitali. Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby, które ustalają przyczynę wypadku. Obecnie przejezdny jest jeden pas, co generuje zator. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Katowice świętowały dziś Międzynarodowy Dzień Tańca. Na rynku stolicy województwa inaugurującego obchody Poloneza odtańczyło 130 par. Jak zaznaczyła Renata Polańska z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, w wydarzeniu wzięły udział reprezentacje wielu środowisk działających na terenie naszego województwa.
4: Seniorzy ze Śląskiej Naszej Rady Seniorów, Sejmik Osób z Niepełnosprawnością oraz Młodzież z Sejmiku Młodzieżowego Województwa Śląskiego. Mamy tancerzy z zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz również artystów z Teatru Rozrywki.
0: W obchodach wzięła także udział reprezentacja osób niepełnosprawnych. Wydarzenie było także okazją do promocji Tygodnia Kultury Beskidzkiej, który będzie miał miejsce na przełomie lipca i sierpnia na Śląsku i w Małopolsce. Tarnowskie Góry w tym roku po raz 6 uczestniczą w akcji Rowerowy Maj. To ogólnopolska kampania promująca aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Zachęca ona do wyboru rowerów, hulajnóg i deskorolek w dojazdach do szkoły i promuje zdrowy styl życia. W zabawie tradycyjnie już biorą udział tarnogórskie szkoły podstawowe i przedszkola, również niepubliczne, łącznie 26 placówek. W tym roku w całej Polsce akcja prowadzona jest w 38 gminach. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Wycięty pas lasu wzdłuż granic Józefowa na Lubelszczyźnie ma to uchronić miasto przed ewentualnym pożarem. Utrudniony przejazd autostradą A4 w Katowicach, na trasie w stronę Wrocławia doszło do karambolu. W Brukseli próba porozumienia w Unii w sprawie umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Mieszkańcy Józefowa na Lubelszczyźnie dostali alertę RCB z informacją, by przygotowali się na wypadek ewakuacji. Pożar, który

0: pustoszy Puszczę Solską, dzieli od granic miasta kilka kilometrów, informuje burmistrz Józefowa Roman Dziura.
1: Głównie pali się po szycie. Objechaliśmy przed chwilą nawet ze strażakami. Pętelkę taką zrobiliśmy, żeby trochę uspokoić naszych mieszkańców, bo ten dym taki gęsty, on uruchamia ogromny lęk. Został wycięty pas lasu, troszkę za oczyszczalnią ścieków wzdłuż granic miasta, tak żeby odciąć ewentualny pożar od miasta.
0: Ponad 460 strażaków i 115 pojazdów jest zaangażowanych w gaszenie pożarów w Nadleśnictwie Józefów. Według szacunków Lasów Państwowych powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Utrudnienia na autostradzie A4 w Katowicach. Po 17 przed węzłem Mikołowska na trasie w stronę Wrocławia zdarzyło się 5 aut, w tym jedna ciężarówka. Droga przez kilkadziesiąt minut była całkowicie zablokowana. Teraz przejezdny jest jeden pas, relacjonuje Angelina Rochowiak z policji w Katowicach.
2: W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane. Kierujący pojazdem marki Seat został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala, natomiast jego pasażerka została przewieziona do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. W miejscu cały czas pracują służby, które zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tego zdarzenia.
0: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. W Brukseli negocjatorzy unijnych krajów i Parlamentu Europejskiego podejmują próbę porozumienia w sprawie umowy celnej z USA. Została ona uzgodniona między Brukselą a Waszyngtonem, ale musi być jeszcze zatwierdzona przez unijne instytucje. Nad wieczorno-nocnymi rozmowami unosi się groźba Donalda Trumpa dotycząca podwyżek ceł na samochody. Prezydent Stanów Zjednoczonych zarzucił Unii, że celowo zwleka z wdrożeniem porozumienia i nie wywiązuje się z niego.
3: O porozumienie będzie trudno, bo w Unii Europejskiej są podziały. Kraje członkowskie raczej chciałyby zatwierdzenia umowy w kształcie uzgodnionym w lipcu ubiegłego roku przez przewodniczącą komisji i prezydenta USA. Zależy na tym zwłaszcza Niemcom, które mają silny sektor motoryzacyjny. Ale Parlament Europejski pręży muskuły. Przede wszystkim socjaliści chcą, by do umowy dodana została specjalna klauzula, która pozwoli Unii wycofać się z porozumienia, jeśli Stany Zjednoczone będą je łamać. To w reakcji na kilkukrotne już groźby Donalda Trumpa od czasu lipcowych uzgodnień dotyczące podwyżek ceł. Wśród unijnych stolic przeważa jednak opinia, że taka klauzula jest niepotrzebna, bo tylko wydłuży pracę nad umową, a zerwać można ją zawsze. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Była strata, jest zysk. Stocznia Szczecińska Wulkan kończy ubiegły rok na plusie. Zakład wypracował 36 milionów zysku i pozytywnie przeszedł audyt. Jest plan, w co zainwestować zarobione pieniądze.
4: Stocznia Wulkan zysk notuje drugi rok z rzędu. Teraz to 36 milionów złotych netto. Za zakładem ciągną się jednak milionowe długi wygenerowane za poprzedniego zarządu, dlatego część zysków trafi do wierzycieli, mówi prezes Stoczni Szczecińskiej Wulkan Radosław Kowalczyk.
5: Musimy spłacić stratę z lat ubiegłych, więc część tych środków idzie na ten cel, a także już myślimy o kolejnych inwestycjach, żeby rozwinąć te zdolności produkcyjne, rozpędzić stocznię jeszcze bardziej. A także, co jest bardzo ważne, chcemy zwiększyć fundusz płac pracowników stoczni.
4: Od 2 lat w stoczni trwa restrukturyzacja. Obok stawiacza pław statku zamówionego przez Urząd Morski powstawać mają konstrukcje dla morskiej energetyki wiatrowej. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: 40 osób i instytucji zostało nominowanych do Nagrody Korczaka. To edukatorzy, społecznicy i nauczyciele. Nagradzamy tych, którzy sprawiają, że świat jest lepszy, mówi członkini kapituły nagrody Joanna Lizut.
6: Wspólnym mianownikiem jest po pierwsze takie interdyscyplinarne podejście do człowieka, do osób, którymi się zajmują, czy to grup społecznych, czy indywidualnych osób. Po drugie szacunek i godność dla drugiej osoby. To na pewno jest wspólny mianownik, który łączy te przedsięwzięcia i tych ludzi, którzy tutaj zostali nominowani.
0: W poprzednich latach Nagrodą Korczaka uhonorowano siostrę Małgorzatę Chmielewską, Wandę Traczek-Stawską, Janinę Ochojską czy Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Laureaci 5. jubileuszowej Nagrody Korczaka zostaną ogłoszeni 21 maja podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czwartek pochmurny, choć miejscami będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burza. Nad morzem tylko 9 stopni, w centrum 17, na Mazowszu 23, do 25 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.

0: сейчас происходит. Дети – это самое важное, что есть в нашей жизни.
1: То не встрzymuje протесту. Kolejne dni to szokujące informacje. Tysiące zatrzymanych w całym kraju. Opowieści i zdjęcia pobitych ludzi opuszczających areszt śledczy przy ulicy Akreścina w Mińsku trafiają do internetu.
2: Наверное, часов 10-12 приходилось стоять с наручниками на руках, до сих пор следы остались на коленях.
1: Jedna z zatrzymanych kobiet opowiada o nieludzkich warunkach w zatłoczonych celach, wielogodzinnym leżeniu twarzą do ziemi ze skrępowanymi z tyłu rękami, o trwających godzinami torturach i rozpaczliwych krzykach, o strachu o życie bitych chłopców.
2: Ребят тут молотили так, что они бедные орали. Тут, ну, без слез, без истерик невозможно было это все слышать.
1: О калужах крови на подводе сали гимнастичной, где тримано арештованных мужчин.
2: Спортзал этот был залит кровью.
1: О битю девчонт и кобет, которые не хотели подписать протоколов прислухания.
2: Заламывали руки, тащили их в автозаки, привозили в РУВД, издевались как могли.
3: Вśród poszkodowanych są też bardzo młodzi ludzie. Pobitego 16-latka pracująca w Polsce matka zabiera z rodzinnych Baranowicz do Białegostoku.
4: Nas zaczęli bić dubinkami i zbiwali, no, minut 5.
3: Pytali, na kogo głosowali, ile im zapłacono. Nie uwierzyli, że chłopcy są nieletni. Przeklinali i wyzywali.
4: Oni obzywali i każdy
3: uderzenia pałką następowały co 3 metry.
4: I spraszywał u drugiego, który mnie wiął, почему ты так слабо его бьешь? И каждые 3 метра следовал удар.
1: На улице выходят кобеты. Убраны на бяло, в руках тримают квяты. В целой Беларуси уставляются в ланцухах солидарности. Долучают до них працовницы службы здоровья, работницы, студенти, артисти. Aleksander Łukaszenka mówi, że na ulicę wyszły prostytutki, narkomani, alkoholicy, bezrobotni, przestępcy i marionetki opłacone przez Zachód. Ulica skanduje: nie zapomnimy, nie wybaczymy.
3: W sierpniu mówi się o 6 śmiertelnych ofiarach. Ogółem zatrzymanych jest ponad 7 tysięcy osób. Kilkaset jest bitych i torturowanych. Białorusini nadal wychodzą masowo na ulice i placy miast. Każdego dnia przełomujemy strach, mówi Maria Kaleśnikowa.
5: Każdy dzień robi mały krok w wielkiej победе.
3: Jesteśmy jednością, uczymy się być wolnymi. Choć jest to trudne, zwyciężymy.
5: To bardzo trudne, ale razem zwyciężymy.

Przed Mińską Filharmonią brzmi pieśń Pachonia, Pogoń, która jest jednym z nieoficjalnych hymnów wolnej Białorusi. Jej słowa to wiersz Maksima Bohdanowicza z 1916 roku. To pod znakiem pogoni walczą rycerze białorusko-litewskich chorągwi pod Grunwaldem, Orszą czy Wiedniem. Filharmonicy śpiewają, że

0: Pod sztandarem z pogonią w powstaniu styczniowym po raz pierwszy do walki stają białoruscy chłopi. W 1918 niezależna Białoruska Republika Ludowa przyjmuje biało-czerwono-białą flagę i pogoń jako państwowe godło. Pogoń powiewa nad głowami Białorusinów walczących z Armią Czerwoną w 1920. O pogoni pamiętają partyzanci, którzy w
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Europejski Trybunał chce, by rząd w Warszawie przekazał informacje na temat czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego niedopuszczonych do orzekania. Kolejni strażacy w drodze na Lubelszczyznę, by gasić pożar koło Biłgoraja. Blisko 30 wyruszyło z Łodzi. Izrael znów atakuje stolicę Libanu. Do 20 maja Europejski Trybunał Praw Człowieka czeka na informacje od polskiego rządu na temat sytuacji czterech z sześciorga sędziów wybranych w marcu przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczonych do orzekania. Dziś Trybunał wezwał władze w Warszawie do nieutrudniania im wykonywania obowiązków.
2: Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do polskich władz o, tu cytat, powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich. Jednocześnie poproszono rząd o przedstawienie do 20 maja wyjaśnień dotyczących sytuacji niezaprzysiężonych sędziów. Działania te określono jako środki zabezpieczające, które, jak podkreślono, stosowane są wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. W tym kontekście zaznaczono, że celem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego. Zaznaczono przy tym, że środki te mają charakter tymczasowy, ale nie przesądzają o ostatecznym rozstrzygnięciu postępowania. Sprawa trafiła do Strasburga po tym, jak czworo nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zostało dopuszczonych do złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim i złożyło je w Sejmie w obecności notariusza. Mimo to nie zostali oni dopuszczeni do orzekania. Wydarzenia te są obecnie przedmiotem śledztwa. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Strażacy z Łódzkiego wyruszają do pożaru w pobliżu Biłgoraja. W akcji pomaga już specjalistyczny samolot z Piotrkowa Trybunalskiego. Na Lubelszczyznę jedzie 28 strażaków z regionu, przekazuje Bartosz Majkrzak ze Straży Pożarnej w Łodzi.
3: Wyjeżdżamy modułem GFFF. Jest to moduł stworzony do pieszego gaszenia pożarów lasów, głównie narzędzia ręczne oraz w mniejszym stopniu woda.
4: Zapowiada się duże wyzwanie, ponieważ pożar jest na dużym terenie. No i myślę, że to będzie wyzwanie i dobre sprawdzenie dla wszystkich.
1: Dodaje Tomasz Kozioł z jednostki z Łowicza. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu, a Lasy Państwowe podają, że objął około 500 hektarów. Izrael zaatakował stolicę Libanu pierwszy raz od niespełna miesiąca, czyli od zawieszenia broni. Celem miał być wysoki rangą dowódca Hezbollahu. Poprzednie ataki na Bejrut miały miejsce 8 kwietnia. W izraelskich nalotach zginęło wówczas ponad 350 osób. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego. Ekonomista, polityk, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.
5: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
6: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim. Był to facet niezwykle bystry i jego towarzystwo było największą przyjemnością.
7: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem w odbiorze. Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
5: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
8: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków, ojczyznę, rodzinę.
5: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Jest bardziej precyzyjny niż ludzkie ręce. Mowa o robocie Da Vinci. Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2 w Szczecinie ma dwa takie urządzenia i właśnie pochwalił się 2000 operacją z udziałem robota. Jak mówi profesor Marcin Słojewski, dyrektor do spraw lecznictwa i urolog, to technologia, która zastąpiła laparoskopię.
9: W sensie

0: Technicznym to się niewiele dla laika różni od laparoskopii. Dla chirurga różni się znacząco, ponieważ jakość transmisji obrazu, zaglądamy do środka ciała, do wnętrza ciała pacjenta, otrzymując obraz w technologii 3D, 4K, czyli bardzo precyzyjne, świetnie powiększone, świetnej jakości. Mamy bardzo precyzyjne narzędzia, którymi operujemy, dzięki którym możemy zaoszczędzić struktury, których do tej pory nawet nie widzieliśmy, że istnieją albo w którym miejscu się znajdują.
1: Robot Da Vinci służy niemal wyłącznie pacjentom onkologicznym.
2: Klimat.
1: Dostateczna jakość powietrza jest w Katowicach, umiarkowana w Warszawie. W pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. Blisko 18% energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach, szczególnie w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Przypomina, by nie używać ognia ani w lasach, ani w ich sąsiedztwie. To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Serwis sportowy Norbert Michalak.
4: Siatkarze projektu Warszawa zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0. Pierwszego seta wygrali do 19, drugiego do 15, a trzeciego do 20. W rywalizacji do trzech wygranych triumfowali 3-1. Mówi siatkarz projektu Aleksander Śliwka.
5: Wydaje się, że bardzo gładki, ale z perspektywy boiska byliśmy bardzo skoncentrowani na każdej kolejnej piłce. Chcieliśmy po prostu doprowadzić to do końca i nie odpuścić ani na chwilę, żeby nie powtórzyła się historia z Warszawy, kiedy daliśmy przejąć inicjatywę Rzeszowowi. W tym meczu, jak osiągnęliśmy to dwusetowe prowadzenie, to cel był jeden, aby utrzymać tą koncentrację i ani na chwilę nie popuścić.
4: Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem trwa walka o Złoto Plus Ligi. W Lublinie czwarta odsłona finału, w którym miejscowa Bogdanka prowadzi z Aluronem Zawiercie 2-1 i do obrony tytułu brakuje jej jednego zwycięstwa. W trwającym meczu jest pierwszy set. Aluron prowadzi 23-22. Rozpoczął się również mecz w Monachium. Bayern gra z PSG w rewanżowym spotkaniu półfinałowym piłkarskiej Ligi Mistrzów. Po 5 minutach gry PSG prowadzi 1-0. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu przeszło do historii futbolu. Padło łącznie 9 bramek, a PSG wygrało 5-4. W Rzymie rozpoczął się prestiżowy tenisowy turniej. Niestety w pierwszej rundzie nie powiodło się naszym reprezentantom. Magda Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią w dwóch setach 0-6-3-6. Magdalena Frank z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-4-4-6. A Hubert Hurkacz z Janikiem Hanfmannem 7-6-6-7-2-6. W Rzymie gra jeszcze mająca w pierwszej rundzie tak zwany wolny los Iga Świątek.
1: Jutro pochmurno, z przejaśnieniami. Może padać przelotny deszcz, a na południowym wschodzie i południu niewykluczone burze. Nad morzem tylko 9 stopni, 17 będzie w centrum, 23 na Mazowszu, do 25 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja Polskiego Radia.

0: Jest 22. Rzeczniczka praw dziecka liczy na złożenie apelacji od wyroku w sprawie 8-letniego Kamilka. Nie ma już utrudnień po wypadku, do jakiego doszło na katowickim odcinku autostrady A4. Dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju zatrzymali policjanci z Tarnogórskiej Komendy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rzeczniczka praw dziecka.

0: Dziecka jest niezadowolona z wyroku sądu w sprawie 8-letniego Kamilka. Jej zdaniem zasądzone 25 lat pozbawienia wolności dla jego ojczyma oraz 16 lat dla matki to za mało w stosunku do popełnionych przez nich czynów. 8-latek zmarł w 2023 roku po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka nie reagowała na dziejącą się krzywdę. Monika Horna-Cieślak liczy na złożenie apelacji w tej sprawie.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy już sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku.
0: Sąd uznał, że ojczym Kamilka jest winny wieloletniego znęcania się fizycznego i psychicznego nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, by odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem dokonane w recydywie. Uniewinnił go jednocześnie od zarzutu dotyczącego molestowania nieletniej. A minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział konsultacje z prokuraturą oraz możliwe odwołanie od środowego wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Jak zaznaczył, decyzja w sprawie apelacji zapadnie po analizie pisemnego uzasadnienia orzeczenia. Minister zwrócił uwagę, że choć instytucje państwa zadziałały, kluczowym problemem w podobnych sprawach pozostaje społeczna obojętność. Zaapelował o reagowanie na sygnały przemocy wobec dzieci.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Nie ma już utrudnień po wypadku, do jakiego doszło po 17 na katowickim odcinku autostrady A4. Przed węzłem Mikołowska na jezdni w stronę Wrocławia zderzyło się 5 pojazdów, przekazała Radiu Katowice młodszy aspirant Angelika Rochowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: 4 pojazdów osobowych oraz 1 pojazdu ciężarowego. Droga w tym miejscu była całkowicie zablokowana, a w wyniku tego zdarzenia 2 osoby zostały poszkodowane. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
0: Dokładne przyczyny wypadku wyjaśnią policyjni śledczy. 2 mężczyzn podejrzanych o dokonanie rozboju zatrzymali policjanci z Tarnogórskiej Komendy. Do zdarzenia doszło w trakcie majówkowej, zakrapianej alkoholem imprezy w Tworogu. Podczas libacji wywiązała się kłótnia pomiędzy biesiadnikami. Mężczyźni pobili swojego znajomego. Kopali i bili go po całym ciele, a potem zabrali mu telefon. Agresywni byli także wobec kobiety przebywającej z pokrzywdzonym. Kobiecie również zabrali telefon i kartę płatniczą, po czym uciekli. Na miejsce wezwano policję i pogotowie ratunkowe. 37-letni pokrzywdzony został zabrany na badania do szpitala. Krótko po zdarzeniu zatrzymano jednego z agresorów, przy którym znaleziono telefony i kartę płatniczą, które wcześniej zrabował pokrzywdzonym. W poniedziałek zatrzymano drugiego ze sprawców. Obaj usłyszeli już zarzuty i decyzją sądu zostali aresztowani. Grozi im do 15 lat za kratkami. Teraz sprawdzimy, co z pogodą. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14 stopni Celsjusza.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 dzień maja, minęła 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie ma decyzji o ewakuacji Józefowa, informuje szef MSWiA. Walka z pożarem na Lubelszczyźnie trwa. Bardzo zła sytuacja hydrologiczna w gminie Bielsk na Mazowszu. Jest apel o oszczędzanie wody. Statek wycieczkowy, na którym wykryto ognisko hantawirusa, płynie w stronę Wysp Kanaryjskich. Blisko 500 strażaków walczy z pożarem Puszczy Solskiej koło Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców Józefowa, poinformował wieczorem w TVN24 szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zapewnił, że sytuacja jest opanowana, choć nadal jest bardzo, bardzo ciężka. Powiedział, że strażacy toczą bój o odcinek 300-400 metrów. Mam nadzieję, że zostanie on utrzymany i ogień nie przedrze się przez linię, którą sformowali, dodał Marcin Kierwiński. Mieszkańcy okolicznych miejscowości nie mają wątpliwości, że wielu zasobów puszczy nie da się uratować.
5: Niedobrze. I borowiska, i różne, i jagody, i ten wszystko, te ludzie jakoś tam się troszeczkę utrzymywali z tego. Jest i co to, zwierzyna czy coś, i jakieś tam grzyby, czy też to jakieś były i już. Także no na pewno. Żal.
6: No na pewno wszystko.

0: To co tego, to co nie zdążyło uciec, to się spaliło.
1: Roztoczański Park Narodowy, który znajduje się 10 km od Puszczy Solskiej, wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania. Również służby w Małopolsce nie wykluczają zamknięcia lasów. To z powodu panującej w regionie suszy i trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. O ograniczenie korzystania z wody apelują do mieszkańców władze gminy Bielsk w powiecie płockim na Mazowszu. Sytuacja hydrologiczna jest bardzo zła, tłumaczy wójt gminy Bielsk Józef Roskosz.
2: Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców gminy o to, żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
1: Wieczorem woda ledwo leci z kranu, mówi pani Anna, mieszkanka gminy.
3: Jest to duży problem, zwłaszcza wieczorami nie można się w ogóle wykąpać. Jest bardzo niskie ciśnienie teraz też po wprowadzeniu tych ograniczeń. Myślę, że nie wszyscy się do tego stosują. Cały czas podlewają ogródki.
1: Samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4. Jeszcze w tym miesiącu do firm w Polsce mogą trafić pieniądze z unijnego programu SAFE, zapowiedział wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Z większości skorzysta zbrojeniówka. Lista kontraktów jest już przygotowana, mówił w TVP Info wicepremier Sikorski.
4: Efekty będą już w tym miesiącu, no bo lista programów, kontraktów już jest. I ja sobie wyobrażam, o szczegóły proszę pytać bardzo kompetentną panią minister Sobkowiak, że tam mogą być w niektórych kontraktach na przykład płatności awansem. Więc te pieniądze mogą popłynąć do firm w całej Polsce jeszcze w tym miesiącu, a na pewno no, skoro są w Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, to kontrakty ruszą.
1: W piątek ma być podpisana umowa pożyczkowa z Komisją Europejską. Statek wycieczkowy, na którym wykryto ognisko hantawirusa, odpłynął z Republiki Zielonego Przylądka i skierował się w stronę Wysp Kanaryjskich, poinformowała agencja AFP. Według hiszpańskiej minister zdrowia dotrze do portu na Teneryfie w ciągu 3 dni. Wcześniej informowała, że 14 hiszpańskich pasażerów ma być przetransportowanych samolotem do szpitala w Madrycie, gdzie zostaną poddani kwarantannie. Pozostali, którzy nie są obywatelami Hiszpanii, nie mają żadnych objawów, mają wrócić do swoich krajów, a decyzja w sprawie kwarantanny będzie zależała od władz tych państw. Na statku zmarły 3 osoby zakażone hantawirusem. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że odnotowano w sumie 8 przypadków zakażenia. Na pokładzie jest około 150 osób. Największy polski przewoźnik powietrzny otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada kolejne połączenia.
5: Minister Klimczak spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA Seanem Duffym. Jeszcze dziś leci do San Francisco, między innymi na spotkania związane z uruchomieniem nowego połączenia LOT-u.
6: Dzisiaj inauguracyjne połączenie do San Francisco, ale już Polskie Linie Lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas, Houston.
5: Klimczak wyraził przekonanie, że wysokie ceny paliwa lotniczego spowodowane wojną w Iranie nie wpłyną znacząco na opłacalność nowego połączenia.
6: Nasi eksperci w locie zawsze tego typu decyzje poprzedzają dokładnymi badaniami i analizami.
5: San Francisco to pierwsze nowe amerykańskie miasto w siatce lotu od czasu uruchomienia połączenia z Miami w 2019 roku. LOT obsługuje także Chicago, Los Angeles, Newark i Nowy Jork. Firma szacuje, że 40% miejsc na trasie do San Francisco zajmą pasażerowie biznesowi. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burze. W czwartek od 9 stopni nad morzem do 25 na Podkarpaciu.
8: Autopromocja.

0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu leczenia w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Kopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewaniu prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się je inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o niemal 5 milionów złotych niższą niż rok wcześniej.
4: To są algorytmy, które mamy przyjęte w oparciu o wskaźniki. Jeżeli sytuacja miała miejsce, że obniżona została subwencja, no to właśnie wynikało to z obniżanych wskaźników, a więc albo liczba studentów, która z roku na rok jednak maleje, no to jest przyczynek do tego, by obniżać także subwencje. Wraz z mniejszą liczbą studentów to kształcenie też rodzi nieco mniejsze koszty.
0: Wiceminister nauki poinformował jednocześnie, że resort przekaże Uniwersytetowi Śląskiemu 60 milionów złotych dotacji na inwestycje w Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. Dziś podpisano umowę na modernizację terenów należących do zakładu. Miejsce zmieni się nie do poznania, zapewniła prezeska zarządu bydomskich wodociągów Dorota Rogosz.
5: Będzie to obiekt o obszarze ponad 3,5 hektara, zagospodarowany w sposób nowoczesny, z zachowaniem tej historycznej struktury. Nie tylko jest tutaj w kwestii ratowania zabytku, ale takich prac, aby ten budynek po byłej spalarni odpadów odrodził się na nowo, pokazał w swej pięknej aurze, ale również miał funkcje użytkowe.
0: Całkowita wartość projektu to około 53 milionów złotych. Ponad połowę tej kwoty pozyskano z funduszy europejskich. W Muzeum Hutnictwa powstanie nowa interaktywna przestrzeń edukacyjna. Hutnicze Centrum Dowodzenia. Dziś podpisano umowę na realizację projektu. Hutnicze Centrum Dowodzenia ma łączyć edukację z zabawą. Projekt zakłada przygotowanie przestrzeni, w której poprzez rozwiązywanie zadań i zagadek odwiedzający będą poznawać zagadnienia związane z hutnictwem, chemią, fizyką, współczesnym przemysłem i ekologią. Na rzecz Hutniczego Centrum Dowodzenia mają zostać zaadoptowane 4 pomieszczenia Muzeum Hutnictwa. Centrum powinno być gotowe w połowie listopada. Jeszcze krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie zróżnicowane, od dużego po małe, na ogół bez opadów. Temperatura minimalna od 11 do 14.

0: 15 stopni Celsjusza.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 maja, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. 500 hektarów lasu objął już pożar na Lubelszczyźnie. Z ogniem walczy blisko 500 strażaków. Prokurator niezadowolona z wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy nie wyklucza apelacji. Europejski Trybunał nakazuje dopuszczenie do orzekania wszystkich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego. Wieczorem wiatr osłabł, a to zdaniem strażaków gaszących pożar Puszczy Solskiej dobra wiadomość. Niestety jutro porywy znów mają być silne. A w akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z kilku województw. Według szacunków służb żywioł objął około 500 hektarów.
2: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
3: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
2: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
4: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
2: Służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Jutro o 8.13 w Bezuniku w rozmowie politycznej trójki wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczak. Prokuratura w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu Dromader, który brał udział w akcji gaśniczej koło Biłgoraja. W wypadku zginął 65-letni pilot maszyny. Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok. Prokuratura nie wyklucza apelacji w sprawie wyroku wobec ojczyma i matki 8-letniego Kamila z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku, skatowany przez opiekunów. Podczas śledztwa okazało się, że ojczym od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat więzienia. Śledczy wnioskowali o dożywocie. Prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska mówi, że wyrok jej nie satysfakcjonuje.
5: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
1: Prokurator dodała, że również w przypadku matki chłopca śledczy chcieli wyższej kary niż 16 lat więzienia. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego kolejny raz podejmie jutro próbę przystąpienia do pracy, a zapowiedział w Pulsie Trójki sędzia Krystian Markiewicz. On i trójka pozostałych sędziów nie była dotąd dopuszczana do orzekania przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Wszyscy zostali w marcu wybrani przez Sejm, ale nie zostali zaprzysiężeni w Pałacu Prezydenckim. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał dopuszczenie ich do pracy i jak podkreślał w Trójce Krystian Markiewicz, zamierzają tę decyzję wyegzekwować.
6: Co zmienia decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Ona potwierdza jakby nasze stanowisko, że natychmiast powinniśmy być dopuszczeni do orzekania. Jutro spróbujemy znowu przyjść do Trybunału Konstytucyjnego, znowu zapytamy, czy są jakieś problemy z tym, żebyśmy mogli ten urząd objąć.
1: Także zdaniem pełnomocniczki sędziów Sylwii Gregorczyk-Abram, decyzja Europejskiego Trybunału nie pozostawia wątpliwości.
7: To jest natychmiastowa i wiążąca decyzja skierowana do organów władzy publicznej, w tym przede wszystkim do pana Święczkowskiego. On powinien to zobowiązanie wykonać, czyli zaprzestać wszystkich tych czynności, które teraz podejmuje, uniemożliwiając sędziom wykonywanie zawodu sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Sędziowie Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski zamierzają stawić się jutro przy Alei Szucha przed południem. A wieczorem Europejski Trybunał Praw Człowieka podał, że do 20 maja czeka na informacje od polskiego rządu na temat sytuacji czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostaną na dotychczasowym poziomie. Część ekspertów spodziewa się, że wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie skłoni Radę do podwyżek stóp w tym roku. Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl mówi, że takiej decyzji spodziewają się też inwestorzy.
8: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
1: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Na cmentarzu w warszawskim Wilanowie spoczął Andrzej Olechowski. Ekonomista, polityk, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej zmarł 25 kwietnia. Ci, którzy przyszli go pożegnać, wspominali, że był wyjątkowy.

0: wyjątkowym człowiekiem.
1: Będąc pracownikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, miałam wspaniałego szefa. Po pierwsze, wiedział, co chce, nie przeszkadzał nam w inicjatywach, miał koncepcję i pracy ministerstwa, i polityki zagranicznej. Sympatyczny człowiek, poza wszystkim innym.
2: Jestem byłym ambasadorem, jednym z nominowanych przez pana ministra w latach 90. Mam tylko dobre wspomnienia. Rozumiał, co się dzieje w świecie, bo to jest najważniejsze.
3: To był przede wszystkim urodzony polityk, bardzo odważny, o jasnych, sprecyzowanych poglądach politycznych. Właśnie politykiem stał się jednak w wolnej Polsce, przedtem rzecz jasna nie był, był ekonomistą. Bardzo dobra i koncyliacyjna postać, której brakuje zdecydowanie w polityce polskiej.
4: Mega człowiek, jako Polak, dla Polski i dla kraju, ale przede wszystkim dla rodziny, ukochany dziadek, ojciec, teść. Super gościa, bym powiedział, bardzo dostojny. Duża strata dla rodziny, dla kraju.
0: Andrzej Olechowski odszedł w wieku 78 lat. Większość pisała jak zwykle angielski. Maturzyści po egzaminie z języka obcego na poziomie podstawowym.
5: Z egzaminu wychodzili zadowoleni. Mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
6: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
7: Dla mnie to taka trochę pestka.
8: Wszystko było sprawnie, miło i sympatycznie.
5: Zdający mieli 2 godziny na rozwiązanie zadań, ale wielu z nich wychodziło już po godzinie i kilkunastu minutach. Mówili, że zadania były przewidywalne.
7: Były 3 zadania... Na słuchankę.
8: Było naprawdę fajnie skonstruowane, wszystko, głośniki działały. Mieliśmy klasycznie maila do koleżanki. Trzeba było tam opowiedzieć na różne 3 tematy, które były podane.
5: Jutro początek egzaminów na poziomie rozszerzonym. Najpierw język angielski, najchętniej wybierany przedmiot dodatkowy. Zdaje go 73% tegorocznych absolwentów liceów i techników. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Trójki, Norbert Michalak.
10: Paris Saint-Germain zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół ze stolicy Francji w Monachium zremisował z Bayernem 1-1. Pierwszą i to już w 3 minucie meczu bramkę zdobył Dembélé. W doliczonym czasie gry wyrównał Harry Kane. Pierwsze spotkanie obu zespołów w Paryżu zakończyło się wygraną PSG 5-4. Zatem 30 maja w Budapeszcie w finale Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem. W siatkarskiej Plus Lidze ze świętowaniem Mistrzostwa Polski musi poczekać Bogdanka. W 4. meczu finału zespół z Dublina przegrał z Aluronem 1-3. Dzięki temu drużyna z Zawiercia wyrównała stan rywalizacji na 2-2. Za to świętować mogli siatkarze Projektu Warszawa, którzy zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. W Rzeszowie pokonali Resowie 3-0. W rywalizacji do 3 wygranych triumfowali 3-1. Mówi środkowy warszawian Karol Kłos.
11: Wyszarpany ten brązowy medal, dzisiejsze spotkanie, mimo że 3-0, to chyba tak pod kontrolą każdy set.
10: Projekt nie kończy jeszcze sezonu. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Orlen Basket Liga zakończyła rundę zasadniczą. Obrońcy tytułu koszykarze Legii Warszawa wygrali u siebie z Kingiem Szczecin po dogrywce 88-84, dzięki czemu zajęli 1. miejsce w tabeli. Szczecinianie spadli na 2. pozycję. Awans do play-offy zapewnili sobie jeszcze Śląsk Wrocław, Trefl Sopot, Dziki Warszawa i Arka Gdynia. W play-in, czyli o 2 pozostałe miejsca w 8, zagrają Anwil Włocławek, Zastal Zielona Góra, MKS Dąbrowa i Stal Ostrów Wielkopolski. Tenisowy turniej w Rzymie. Iga Świątek rozpocznie od 2. rundy. Jej rywalką będzie Katie McNally. Amerykanka pokonała w 1. pojedynku w imprezie reprezentującą Australię Darię Kasatkinę 6-2, 6-3.
0: Jutro od 9 stopni nad samym morzem, przez 17 w centrum, do 25 na Podkarpaciu. Będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami i lokalnie rozpogodzeniami. Możliwe przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie i południu również burza.
12: Autopromocja.

0: Minęła 23. Częstochowski Sąd Okręgowy wydał dziś wyrok w sprawie 8-letniego Kamilka. Prokuratura prawdopodobnie złoży apelację. Zabytkowy budynek bydomskich wodociągów zyska nowe oblicze. W Muzeum Hutnictwa powstanie hutnicze centrum dowodzenia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 lat dla matki 8-letniego Kamilka. To wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie w procesie opiekunów maltretowanego dziecka. W marcu 2023 roku Kamil był bity, polewany wrzącą wodą, miał poparzone 25% ciała i zmarł po miesiącu leczenia w szpitalu. Relacja Mariusza Pieśniewskiego.
2: Dawid B. został uznany za winnego znęcania się nad małoletnim ze szczególnym okrucieństwem. Sąd przypomniał, że oskarżony działał w warunkach recydywy. Wyrok obejmuje także znęcanie się nad całą szóstką dzieci, które były pod jego opieką, także dwukrotne doprowadzenie małoletniej do innej czynności seksualnej. Sędzia Marek Garlik podkreślił, że skazany od kilku lat znęcał się nad dzieckiem.
3: Poniżał go, nakazując spać mu na podłodze. Bił rękoma po całym ciele, rzucał o podłogę i meble. Chopał po ciele i po głowie. Przy czym w dniu 29 marca czy w Częstochowie, działając z zamiarem bezpośrednim, poprzez zastosowanie przemocy fizycznej, polegającej na przytrzymywaniu siłą pokrzywdzonego w kabinie prysznicowej i polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy, spowodował u Kamila Mrozka ciężkie obrażenie ciała.
2: Matka dziecka Magdalena B. została skazana na łącznie 16 lat więzienia za pomoc mężowi przez pozostawienie dziecka w bezpośrednim zagrożeniu życia.
0: Wyrok nie jest prawomocny.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, profesor Marek Gzik, ma nadzieję, że sytuacja finansowa Uniwersytetu Śląskiego jest incydentalna i nie będzie utrzymującym się trendem. Uczelnia zamknęła rok obrachunkowy stratą na poziomie 33 milionów złotych. Wiceminister Gzik przyznał w Radiu Katowice, że wynik nie jest powodem do zachwytów. Dodał, że nie potrafi wskazać, dlaczego pojawiła się tak duża strata.
4: Przypuszczam, że ubiegły rok właśnie zbiegły się inwestycje, które wymagały wkładu własnego kosztem w ogóle całego budżetu. Myślę, że aż tak negatywne, tak złe perspektywy co do obniżenia kosztów, w ogóle funkcjonowania instytucji raczej to nie grozi Uniwersytetowi Śląskiemu.
0: Uczelnia zapowiada oszczędności. W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski otrzymał